ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 12 stopni, ale ta temperatura dzisiaj wzrośnie i maksymalnie na termometrach zobaczymy do 20, nawet do 21 stopni. Też sporo słońca, ale nie wykluczone, że będą momenty, kiedy pojawi się kilka deszczowych chmur nad naszymi głowami, ale to raczej mowa o przelotnych i krótkotrwałych opadach deszczu i zdecydowanie lokalnych. Do tego umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 6.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę. Dorota Wardycka, dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
5: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
6: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
7: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
4: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziora do swojego rodzinnego miasta. Madzier mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
8: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
9: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
10: Tak, zrobiliśmy.
9: Udało się być w pierwszym rzędzie.
10: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
11: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
12: Ja przyjeżdżam specjalnie tutaj, zdarzyłam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
4: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Braniszach.
13: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
4: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Pozostaje nam czekać na ten wysyp pysznych truskawek w takim razie.
14: Wysyp słonecznych promieni już się zaczął, więc może jednak obniżka tych cen by się przydała i wyższe plony. Czekamy.
2: Witamy Was bardzo serdecznie w czwartek, skoro świt, 21 maja. Damian Kliniński
14: i Grażyna Marciniak. Cześć, o poranku.
2: A słoneczna zapowiedź już w pierwszej piosence, jaką dzisiaj od rana dla Was gramy. W dzień gorącego lata i Big Day.
1: Duet na

0: Jeden z tych tytułów, który bardzo łatwo zapamiętać, prawda?
1: Bardzo łatwo.
0: Ram, pam, pam. Jak wejdzie w głowę, to tak z 2 godzinki będzie z wami na pewno.
1: Może tak właśnie wyglądać ten poranek dzisiaj, czwartkowy.
0: No to ram, pam, pam, wstajemy.
1: To jest całkiem przyjemne. Tak na ram, pam, pam wszystko, żeby dzisiaj szło. No to całkiem nieźle. 4:33, słońce sobie tak ram, pam, pam.
0: Wstało bardzo wcześnie, a zajdzie dopiero o 20:33. Sporo dnia.
1: A 16 godzin, a chociaż już krótsze od najdłuższego 47 minut.
0: No, czyli jeszcze przybędzie nam od 47 minut do tego letniego przesilenia tego dnia w czerwcu. Sporo. Można ten dzień bardzo fajnie wykorzystać. Okazji będzie wiele, o tych okazjach będziemy mówić. A teraz co, zastanowimy się, jaki kolor kawy może.
1: O, to czy... ja ten pierwszy.
0: Czarna.
1: Tak.
0: No dobra, ja biała. No to gramy w takim razie. Wszystko mamy, komplet Michael Jackson, Black or White.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: 20 minut po godzinie 6, to co? Kolorowa prasa poranna w dłonie i sprawdzamy, co tam dzisiaj napisali.
1: Co tam za tytuły? Wielki dramat pacjentów w Polsce, można umrzeć czekając na badania.
0: Oj nie, lepiej nie. Żyjcie, żyjcie jak najdłużej, słuchajcie, aż się poprawi w służbie zdrowia.
1: W tych kolejkach sobie można porozmawiać.
0: Dokładnie, ile się można dowiedzieć od starszych pań na przykład o życiu, o świecie, o ich historiach. Można dowiedzieć się od nas także, co u zakościelnego, bo jak się okazuje, on jest super tatą.
1: Super tatą, który wychodzi na spacery, na wycieczki, no i zaszczepia w dzieciach taki sportowy tryb życia, dzieciaki na rowerach, no ale tata, że tak powiem, patrzy w telefon.
0: Patrzy w telefon, no może sprawdza trasę na przykład, gdzie tutaj na tym rowerze BMX-ie można troszkę trików zrobić. No dobrze, jeśli chodzi o takie triki, tajne zagrywki, tajne akcje, to głośno Vicky Gabor znowu, bo wiadomo, że cały świat, cała Polska była skupiona na jej tajnych zaręczynach, a to znaczy, że teraz czas na tajny ślub?
1: I tajną wizytę u krawca. Tam przynajmniej została jakoś tak złapana. Czy zaraz powstaje pytanie, czy Vicky szykuje się na wesele?
0: Dokładnie, tak głoszą te nagłówki. Podobno ten krawiec miał otworzyć specjalnie dla niej swój zakład krawiecki, żeby tam te przymiarki mogły powstać. No ale co ona przymierzała?
1: Wiesz, na konkretną godzinę to musiał otworzyć. No.
0: To właśnie, to niekoniecznie musiała być od razu suknia ślubna zresztą. Czas pokaże.

0: Jasiek Piwowarczyk, halo Houston, a my mówimy halo, halo, dzień dobry drodzy kierowcy.
1: Tak, tak, będziemy troszkę na ziemi, a właściwie na drogach, pojeździmy po nich w regionie już za kilka chwil.
0: Zdecydowanie z niższą prędkością niż ci, którzy słuchają Houston. Szczegóły, informacje dla kierowców już za chwilkę.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Po raz pierwszy dzisiejszego poranka ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Dzisiaj póki co warunki do jazdy są bardzo dobre. Jeśli chodzi o natężenie ruchu drogowego, póki co też niewielkie, więc jedzie się naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trzeba uważać na trwające prace, to chociażby na ulicy Majkowskiej, na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza, tam jeden pas wyłączony. Mamy też przebudowę ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. Tam czasowa zmiana organizacji ruchu w Opatówku, właściwie już na trasie do Opatówka, droga krajowa numer 12. Jadąc już na wysokości z Dun, natrafiamy na sfrezowany asfalt, na mocno rozkopane pobocza, na obecny na miejscu ciężki sprzęt i te prace cały czas postępują aż do samego Opatówka. W Opatówku również do tego ograniczenia prędkości i drogowcy. Czasami można napotkać także na ruch wahadłowy i pewne, że napotkacie na ograniczenie prędkości. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Prace w Ostrowie także na ulicy Leduchowskiego. Przebudowa drogi krajowej 36 to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, a za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Jeśli chodzi o historie związane z egzaminami na prawo jazdy, każdy ma je swoje do opowiedzenia, ale w Poznaniu jest taki egzaminator, o którym się mówi. Miał znikomą zdawalność, oblewał tych kursantów
5: wyjątkowo surowy, złośliwy pan.
4: I przez dłuższy czas stosował ten sam schemat. Wykorzystywał zmienione oznakowanie w związku z robotami drogowymi. Test praktyczny kończył się wynikiem negatywnym. Sprawa trafiła do sądu, komuś się to już bardzo nie spodobało. No ale sąd uznał, że wjazd za znak zakazu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia i przerywanie egzaminów było nieuzasadnione. Pan będzie musiał teraz korektę wprowadzić.
5: Cóż za złośliwiec. Znajdzie inny patent na masowe oblewanie egzaminów. Chyba, że od tego była premia, no tego nie wiemy.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spowalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Maria Magdalena. No, ciężko sobie wyobrazić, że Sandra kilka dni temu dosłownie skończyła 64 lata.
1: Ale w maju kto się urodził, to ma naprawdę możliwości wielkie, jeśli chodzi o kwiaty takie polne, takie, wiesz, bzy.
0: Komu te kwiaty dzisiaj warto zrywać? Już sprawdzamy. Urodzeni. Zaglądamy do naszego dzisiejszego kalendarza, sprawdzamy, kto z osób znanych, rozpoznawalnych przyszedł na świat właśnie 21 maja. Leszek Teleszyński, aktor teatralny, filmowy, znany chociażby z takiego kultowego serialu jak Czarne Chmury albo Trendowata.
1: Leo Sayer, brytyjski wokalista, między innymi znany z hitów You Make Me Feel Like Dancing czy When I Need You.
0: Do tego kolejny artysta. To ciężko powiedzieć artysta, bo czasami wrestler, czasami showman, czasem aktor. Mr. T, rok 1952, znany przede wszystkim z drużyny, ale także z filmu Rocky. No i taka ikona, taki obrazek lat 80.
1: No teraz będzie legenda nowojorskiej sceny lat 90. i jeden chyba z najważniejszych nazwisk raperów w historii hip-hopu. 1972 rok, Notorious B.I.G.
0: Teraz rok 1980. To australijski wokalista, producent, a autor światowego hitu Somebody That I Used To Know, Got Ye. Nieraz go słyszymy na antenie Radia Centrum.
1: A ci, którzy urodzili się 21 maja, są oryginalni, bardzo pomysłowi.
0: Interesują się wieloma rzeczami i mogą mieć bardzo podzielną uwagę.
1: Nie znoszą nudy, rutyny, obowiązków takich rutynowych. No chyba żadne z nas nie lubi.
0: Zawsze szukają inspiracji, ruchu i towarzystwa.
1: Zdarzają mi się trudności z koncentracją.
0: W towarzystwie są bardzo lubiani, choć prawdziwych przyjaciół nie mają zbyt wielu.
1: Za to pewnie sprawdzonych. Podobno dwa zawody lub dwa mieszkania mogą ich spotkać w życiu.
0: Może ich spotkać też mieszkanie pod numerem 8, bo 8 to ich szczęśliwa cyfra.
1: Kamień szlachetny, szafir.
0: A sprzyjający znak zodiaku to?
2: Bliźnięta.
0: Oraz jeszcze wszystkiego najlepszego tym, którzy mają dzisiaj okazję do tego, żeby świętować.

0: To brzmi groźnie, naprawdę. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest w Czechach, w czeskiej Pradze, dość blisko.
1: A ten temat między innymi w wiadomościach o 7.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj jeszcze tylko trochę zawirowań w pogodzie, trochę chmur, trochę słońca, niewykluczone jakieś przelotne, lokalne, słabe opady deszczu. Jest takie niewielkie prawdopodobieństwo. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. To dziś, do tego umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu i przywiewa nam naprawdę bardzo, bardzo ciepłe powietrze, które na kolejnych dniach sprawi, że na termometrach w weekend chociażby w Kaliszu i w regionie nie zobaczymy nawet w okolicach 26-27 stopni. Będzie gorąco.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 7.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze. Dorota Wardycka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
6: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
5: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
7: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
5: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przy prowadzeniu referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
8: Pani z górnikiem. Tak, Mysłowice Wesoła.
9: Zielony Ład.
8: Do wyrzucenia.
10: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
5: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
11: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
12: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać. Aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
11: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
5: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już 2-pokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. Kadra Nikoli Grbicza nie grała jednak w najsilniejszym składzie, bo punkt kulminacyjny sezonu dodali wrześniowe Mistrzostwa Europy, podczas których nasi mają oprócz obrony tytułu jeszcze jeden cel, mówi komentator siatkówki w Polsacie Sport Adrian Brzozowski.
13: Kwalifikacja olimpijska to jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo.
9: A 3 lata temu biało-czerwoni w finale Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie Włochów. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Susan Lammens, która pokonała Rumunkę Irinę Kamelię Begu. Odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Katarzyna Kawa przegrała 3-6-0-6 z Amerykanką Claire Liu. Decydujący mecz Chwalińskie, awans do turnieju głównego dziś. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś 12 etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: No, takim Giro to widoczki mają piękne, a jakie my mamy perspektywy na przyszłość na przykład?
14: No, czas zleci nam szybko, czyli te czasówki nasze też będą takie bardzo kolarskie. Będziemy skupieni też na działaniach.
2: I na ambitnych sprawach. Tak zapowiada horoskop. A co szczegółowo nas czeka, każdy znak zodiaku po kolei przedstawimy już za kilka chwil. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
7: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
7: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.
8: Game.

0: Radia Centrum.
1: Zaczynamy od barana. Drogi baranie, poczujesz, że masz większe szczęście do ludzi. Zaangażujesz się w ciekawe rozmowy, a czyjeś opinie na aktualny temat wydarzeń dadzą ci dużo do myślenia.
2: Byku, przed tobą pracowity dzień, sporo się uda zrobić. Inni częściej będą zawracać ci głowę swoimi problemami, ale ty zajmiesz się zupełnie innymi rzeczami. Dzisiaj też po południu pomyśl o tym, co sprawia ci przyjemność i skup się na tym.
1: Bliźnięta. No dzisiaj na ciebie będzie można liczyć. Dodatkowo chętnie pomożesz i to bezinteresownie podpowiesz, jak powinien ktoś rozwiązać trudną sprawę. A dodatkowo sprzyja ci także zabawne i twórcze nastawienie i nawiązywanie nowych przyjaźni.
2: Raku, chętnie zajmiesz się dekorowaniem domu lub innym kreatywnym hobby. Będziesz dokładnie rozważał każdy szczegół. Osobiście też pilnuj ważnych spraw. Dzisiaj też warto pomyśleć o wygodzie, o zdrowiu. Najpierw się zrelaksuj, a potem zadbaj o resztę świata.
1: Niech przedstawi się kolejny znak zodiaku teraz.
3: Lew.
1: O, no lwa, dzisiaj też dzień udany. Poczujesz wewnętrzny spokój. To chyba najważniejsze. Już podczas porannej kawy warto zastanowić się, czego do szczęścia ci jeszcze brakuje. Po południu jednak nie pozwól rodzinie decydować o twoich planach, bo będziesz chciał je później zmienić.
2: Panno, nie wszystko uda się szybko załatwić, ale nie będzie w tym twojej winy, na spokojnie, nie rób niczego w pośpiechu, humor poprawi ci książka albo serial, tylko nie miej wyrzutów sumienia, że się zajmujesz sobą.
1: Wago, dzisiaj będziesz cieszyć się dużym powodzeniem, wykorzystaj to i szybko załatw sprawy, które zależą od czyjegoś uznania. Pomysły, na jakie wpadniesz, przyniosą ci większe pieniądze.
2: Skorpionie, skupisz się na obowiązkach, możesz być troszkę nerwowy, ale po południu już dobra wiadomość, która poprawi ci humor. W miłości bądź ostrożny, nie reaguj też nerwowo na pomysły innych i doceniaj siebie.
1: Strzelec będzie z kolei pracowity, bo i przed strzelcem dzisiaj bardzo pracowity dzień. Angażuj się w nowe projekty, bo to pomoże szybko nauczyć się skomplikowanych rzeczy. Będziesz bardzo spostrzegawczy, a twoje skojarzenia będą trafne.
2: Koziorożcu, będziesz bardziej wrażliwy na potrzeby innych. Pomagaj tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują i nie dawaj się wykorzystać. Zatroszcz się o zdrowie. Świetnie też ci zrobi chwila ciszy i odpoczynku.
1: I teraz czas na wodnika, który może dzisiaj sporo zyskać. W wodniku otrzymasz ciekawe propozycje, a twoja konkurencja może przeoczyć coś istotnego. Wieczór sprzyja ciekawym dyskusjom i wyciąganiu z nich wniosków.
2: Ryby, jeśli zapragniesz zjeść coś pysznego albo wybrać się w piękne miejsce, to zrób to bez wyrzutów sumienia. Możesz też zaplanować różne prace w domu, szybko pójdą, ale nie przesadzaj z wysiłkiem. Dzisiaj też dzień sprzyja sztuce i przyniesie odpowiedź na pytanie, jak żyć piękniej.
1: To krótko mówiąc, bardzo pozytywny dzień czeka dzisiaj właściwie wszystkie znaki zodiaku.
2: I tego się trzymajmy.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Boys. Sabrina to za nami. Na zegarach 7.30 w studiu Radia Centrum przy mikrofonie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wizyty ministra na Uniwersytecie Kaliskim. Będzie coś ze świata mediów lokalnych, a na koniec zaproszenie na golfa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor dr habilitowany inżynier Marek Gzik oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju profesor dr habilitowany inżynier Jerzy Małachowski z wizytą na Uniwersytecie Kaliskim. Do Kalisza przyjechali na zaproszenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka, który podczas środowej konferencji prasowej podkreślał, że wizyta posłużyła do rozmów o projektach i wsparciu, z którego uczelnia może skorzystać. Wiceminister Gzik docenił rozwój Uniwersytetu Kaliskiego.
3: Jest to uczelnia, która bardzo znakomicie się rozwija, także jest dowodem na to, że nowoczesna uczelnia może być nie tylko w dużych metropoliach, ale także w takim ośrodku jak Kalisz. Kalisz potrzebuje silnego wsparcia akademickiego. Jesteśmy tu wspólnie z dyrektorem, profesorem Machowskim, aby porozmawiać ze środowiskiem akademickim, wsłuchać się w głos, w potrzeby. Chcemy wspierać tą uczelnię po to, by była nadal takim hubem rozwoju tutaj ekosystemu biznesowego.
2: Powiedział Radiu Centrum Marek Gzik. Jak dodał, spotkania w Kaliszu miały pomóc w poznaniu specyfiki regionu i zrozumienia potrzeb, a także w miarę możliwości przygotowania wsparcia dla Uniwersytetu Kaliskiego i Kalisza w dalszym rozwoju.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
2: W tę sobotę...
1: www.rc.fm.
2: W tę sobotę w Kaliszu będzie okazja, by się przekonać, że golf to coś więcej niż sport. To sposób na wspólne spędzanie czasu, budowanie relacji i odkrywanie kolejnych nowych pasji i że golf, wbrew stereotypom, to gra dla każdego. Od dzieci, przez rodziców, po seniorów. To wartościowo spędzonego czasu na świeżym powietrzu pozwala oderwać się od codzienności, a przede wszystkim ekranów, telefonów i komputerów. Dla wielu osób często niespodziewanie golf może stać się nową pasją na całe życie. Wystarczy spróbować, a w tę sobotę jest do tego okazja. Pierwszy kaliski klub golfowy przy ulicy Wiankowa 6367 zaprasza w godzinach między 11 a 16.

0: by spróbować swoich sił w golfie. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Co w Kaliszu? Między innymi prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicy Długosza. Tam jeden pas ruchu wyłączony. Na pracę można napotkać także w związku z przebudową ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. A w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów te prace postępują. Czasowa zmiana organizacji ruchu na miejscu. Droga krajowa nr 12, trasa Kalisz-Opatówek, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężania, pachołki po obu stronach drogi, no i ograniczenie prędkości. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką za zjazdem w kierunku Szałego. A jadąc w kierunku Opatówka na prace drogowe napotkacie już mniej więcej na wysokości z Dun. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa także ulicy Ludochowskiego i przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Jeśli chodzi o Pleszew, na pracę można napotkać na ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Chińskie marki zajmują coraz silniejsze pozycje na europejskim rynku, głównie kosztem japońskich producentów, ale nie tylko. W pierwszym kwartale tego roku w top 30 najczęściej rejestrowanych marek nowych aut w Europie znalazło się 5 marek chińskich, 4 japońskie, a liczba samochodów wyprodukowanych w Chinach i zarejestrowanych w Europie w ubiegłym roku przekroczyła 1 000 000, co stanowi ponad 7% wszystkich nowych rejestracji w Unii Europejskiej.
5: Co dokładnie widzimy i na drogach, prawda? Tych samochodów naprawdę widocznie przybywa.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: UFO. Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raz za dobrze. Na lata.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
7: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
6: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
8: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama. Dzień dobry z Kalisza.

0: No to teraz mamy dla was ciekawą historię. Historię sztucznej inteligencji, która zjadła salami z pizzy.
1: Klientka z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami, no ale kiedy dostawa już dostarczono jej do domu na to zamówienie, no to ona postanowiła troszkę tam coś pozmieniać.
0: Zacwaniaczyć troszeczkę, zakombinować postanowiła. Zrobiła zdjęcia tej pizzy, wrzuciła w czat i kazała przerobić, żeby na tej pizzy tego salami nie było, żeby wysłać te zdjęcia i złożyć w ten sposób reklamację. W ogóle, że się chciało tak kombinować,
1: ona
0: co?
1: Ona po prostu mogła, była głodna bardzo,
0: mogła
1: wiesz.
0: Zjeść to salami i dopiero zrobić zdjęcie bez używania sztucznej inteligencji.
1: Jak no, ale ty jesteś mądry chłopak,
0: no właśnie,
1: po co
0: była wygodna.
1: Inna.
0: Ale no właśnie, wystarczyłoby tutaj pomyśleć. Sztuczna, prawdziwa głupota troszeczkę i no głupota faktycznie, bo sprawa się sypła.
1: No tak, tylko może go nam zjadła, to by były ślady po tym, wiesz, i chodziło o
0: dokładnie.
1: To, żeby ślady, wiesz.
0: No w każdym razie pizzeria dysponowała nagraniami wideo z całego procesu produkcji pizzy, więc no, niestety sprawa wyszła na jaw i wydało się, że pani próbowała tylko naciągnąć pizzerię na zwrot pieniędzy. Radio Rano, hey, hey, hey. Za 13 minut 8.

0: jest ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciśnienie wysokie cały czas rośnie, a na niebie w tej chwili przewaga chmur. Niewykluczone, że dzisiaj pojawią się jakieś przelotne, lokalne opady deszczu, ale to będą wyłącznie lokalne i krótkotrwałe zjawiska, jeśli takie w ogóle się w regionie pojawią. Będzie ciepło, bo nawet do 20, do 21 stopni w porywach. Słaby i umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu, a w kolejnych dniach jeszcze cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe. Dorota Wardecka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
5: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
6: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
4: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
4: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
4: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: 16 minut już po godzinie 8, 21 maja w kalendarzu i pod tą datą kryje się jeszcze jedno nietypowe święto, a właściwie chodzi o dzień czegoś takiego jak Natura 2000.
1: Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. My też krążymy wokół takich fantastycznych obszarów. Wśród nich jest też i Dolina Swędrni.
0: Dokładnie, to jest obszar, który znajduje się najbliżej nas. Natura 2000, Dolina Swędrni. Obszar obejmuje fragment Doliny Swędrni wraz z jej dopływem Żabianką i stanowi centralną część obszaru chroniowego krajobrazu Dolina Rzeki Swędrni.
1: Zresztą w zasięgu Kalisz jest spora powierzchnia, więc jest dokąd się wybrać, a między innymi można sobie poczytać, co w tej Wielkopolsce tutaj się dzieje. Murawy kserotermiczne na przykład.
0: O właśnie. Trudne słowa dotyczące wszystkich zwierząt, roślin, które się w tym chronionym obszarze Natura 2000 znajdują, także właśnie na obszarze chronionym Doliny Swędrni. Blisko nas w sumie, może jakiś weekendowy spacer, możecie tam zajrzeć w te dzikie tereny, bo pogoda szykuje się całkiem przyjemna.
1: No to trzymamy kciuki za piękne spacery.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przed momentem mówiliśmy co nieco o Dolinie Swędni, wybieraliśmy się tam poprzez oczy swojej wyobraźni, ale tam na przykład bociany też można spotkać przecież.
2: No i między innymi taki przyrodniczy temat w wiadomościach o 8:30. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: 8.30 w tej chwili już na zegarach. To jest dobry czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od energii ze słońca czerpanej w Krotoszynie. Sprawdzimy, jak pogoda wpływa na menu młodych bodźków. Przyjrzymy się też składowi stali.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył oceny wniosków złożonych w ramach naboru Ekologia dla Społeczeństwa. Wszystkie projekty samorządu Krotoszyna uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji.
4: Wsparcie otrzymają trzy duże przedsięwzięcia. Hala sportowa przy ulicy Młyńskiej oraz hala sportowa przy ulicy Sportowej LKS Ceramik wzbogacą się o panele fotowoltaiczne w ramach programu Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Krotoszynie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 127 tysięcy złotych. Energię ze słońca pozyskiwał będzie również Krotoszyński Ośrodek Kultury, gdzie z dofinansowaniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych zrealizowany zostanie projekt Poprawa Efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Ostatnim projektem, który otrzymał dofinansowanie, jest inicjatywa pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Na te inwestycje pozyskano blisko 55 tysięcy złotych dofinansowania. Jak przekazuje krotoszyński samorząd, realizacja tych inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Łącznie na realizację wszystkich projektów Krotoszyn pozyskał ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zaczyna robić się tłoczno i gwarnie. W bocianim gnieździe w Przygodzicach wykluł się drugi bociek. Oznacza to, że rodzice oprócz opieki nad młodymi i ogrzewania trzech pozostałych jaj muszą dostarczyć potomstwu także pokarmu. Zadanie jak na razie ułatwiała deszczowa pogoda.
5: To, że jest deszcz, to bodźkom nie przeszkadza. Rodzice ogrzewają pisklęta. Tym bardziej, że teraz jeszcze mają dodatkowe jajka. To bociany będą miały co robić, a te deszczowe dni bardzo w tym pomagają, bo dietą dla małych pisklęt bocianich są drzewnica. Wiadomo, że po deszczu dużo łatwiej je złapać. Także, że ktoś ma ludzi, że pogoda nie jest dobra, ale dla przyrody, dla rolników i dla bocianów to jest jak najbardziej dobrze.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów od 21 lat, pozwalającego dzięki transmisji online podglądać przygodzickie gniazdo. A dorosłe bociany także potrafią chronić przed deszczem młode i pod swoimi skrzydłami zapewnić im odpowiednią temperaturę. Najstarszy z tegorocznych boćków wykluł się w minioną niedzielę 18 maja. Chciałby ewolucji, a nie rewolucji. W składzie mowa o trenerze Andrzeju Urbanie, który rozpoczyna powoli budować drużynę Stali Ostrów na kolejny sezon. Szkoleniowiec chciałby zostawić praktycznie wszystkich polskich graczy i tercetę zagraniczny w osobach Meyerisa, Gibsona i Jacksona. To jednak nie będzie takie łatwe zadanie, bo cała trójka może mieć bardziej lukratywne oferty, czy to z bogatszych klubów Orlen Basket Ligi, czy mocniejszych lig niż Polska. O rozmowach kontraktowych opowiedział Radiu Centrum trener Andrzej Urban.
6: Z Polaków to chcielibyśmy praktycznie, żeby wszyscy Polacy pozostali, a jeśli chodzi o obcokrajowców, to na pewno będą oferty dla Meyerisa, dla Gibsona i właśnie dla Jacksona.
7: Rozpoczął pan już poszukiwania ewentualnie innych kandydatów do gry w Stali?
6: Tak, rozmawiamy z innymi zawodnikami, znaczy zaczynamy rozmawiać o tak, bo to jest na etapie w tej chwili selekcji i poznawania tych graczy oraz zbierania opinii i oraz wstępnych rozmów z agentami.
2: Klub z Ostrowa w tym sezonie dysponował najprawdopodobniej najmniejszym budżetem w lidze, a mimo to bez problemów zdołał się utrzymać, zajmując 10. miejsce z bilansem 16 zwycięstw i 14 porażek. Ocierając się o udział w fazie play-off, mówi się, że w przyszłym sezonie budżet Stali ma być większy, ale nie oznacza to, że ostrowski klub wróci do czołówki ligowych Krezusów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: I ruszyli na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Wyraźnie większy ruch w tej chwili, ale bez znaczących korków. Ale warto mieć na uwadze te miejsca, gdzie samochodów najwięcej. Częstochowska przy dojeździe do ronda Ptolemeusza, ale także samo centrum miasta, Aleja Wolności, Sukiennicza. Spory ruch także na Górnośląskiej, na Alei Wojska Polskiego, czy na Podmiejskiej oraz w okolicach ronda Dobrzec w tym momencie. Także na ulicy Złotej 3 Maja, skrzyżowanie Stawiszyńskiej z Aleją Wojska Polskiego. Tutaj ruch spory, ale tak jak mówiłem, raczej na pierwsze, ostatecznie drugie zielone światło powinniście mieć szansę się załapać. Miejsca, gdzie trwają prace drogowe, przypomnijmy, to w Kaliszu chociażby ulica Złota na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, czasowa zmiana organizacji ruchu. Pracę możecie napotkać także na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicę Długosza. Tam wyłączony jeden pas ruchu. Opatówek, droga krajowa nr 12, trasa z Kalisza do Opatówka. Tutaj na utrudnienia napotkacie już od Zdun, jadąc w stronę Opatówka. Tam zwężenie, ograniczenie prędkości, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami także pachołki po obu stronach drogi. Obecni drogowcy, obecny ciężki pracujący sprzęt, więc jedźcie ostrożnie. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Leduchowskiego, zwężenie na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, także droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
10: Nowe przepisy dla kierowców. Strażak na drodze jest jak policjant. Większość z nas przywykła do prostego schematu. Wiążące polecenia na drodze wydaje policjant, czasem straż miejska albo inspektor transportu drogowego. Od kilku dni ten katalog jest już szerszy i przepisy takie dały też uprawnienia również strażakom.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
12: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
13: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A za 22 minuty 9.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową? Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dykarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w tym kalendarzu muzycznym rok 1948, bo to jest rok urodzenia pewnego znanego wokalisty i kompozytora.
2: Leo Sayer urodził się właśnie wtedy, brytyjski wokalista i kompozytor. Do swojej pierwszej grupy Depeche trafił w 1972 roku.
1: Później występował solo, jego największe przeboje to The Show Must Go On z 73. You Make Me Feel Like Dancing z 76. No i właśnie ten okres lat 70., przełom lat 80., to jest ten czas, kiedy te przeboje były w jego wykonaniu największe.
2: No i lata właśnie 80., jak mówisz, to jest dokładnie rok 1980 i utwór More Than I Can Say.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To jest bardzo ciekawy patent, bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby kosiarka po prostu nam rano pod oknem nie hałasowała, a żeby trawa i tak była skoszona, że
2: no
1: tak
2: ale
1: powiem.
2: Może zrobić me albo be.
1: A no tak, to faktycznie może wtedy zrobić ekokosiarki, bo o takich mowa, takich, które robią właśnie niestety me i be i czasami też inne rzeczy robią, ale za to są eko. Posłuchamy już o godzinie 9:00.
3: Reklama.
0: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
0: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś to zachmurzenie tak falowo się zmienia. Momentami tych chmur nad południową Wielkopolską więcej, a momentami przyjaśnienia są naprawdę bardzo solidne, jak na przykład w tym momencie w Kaliszu. I to przejaśnienia powinny dominować właśnie przez resztę dnia. Możliwe są konwekcyjne opady deszczu, czyli takie zjawiska bardzo lokalne z pojedynczych chmur, można by rzec, i tylko gdzieniegdzie. Do tego umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu i ciepło, bo na termometrach 20, nawet do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 9.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach. Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
5: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
4: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
6: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
4: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego, przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
8: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
7: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
9: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
7: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
4: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
4: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano, z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do Aston Villi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenic i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, uważa dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
12: Są to igrzyska, na których będzie można stosować wydarzenia, na których będzie można stosować substancje zabronione, bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne, pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy, Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
11: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Roland Garros startuje, już właściwie wystartował i trwa. Dzisiaj na przykład Polka Maja Chwalińska z Suzanne Lamens, czyli te mniej znane nazwiska się pojawiają póki co.
3: Ale pojawia się ich dużo. Niedługo nawet Miedwiediew ostatnio powiedział, że podziwia mecze Igiły i wtedy sprawdza, jak się gra na mączce, jak powinno się grać na kortach ziemnych. A Polka, która siedziała obok, błyskawicznie odpowiedziała żartem, że niestety ona gra po nim, więc musi czekać 3 godziny. Nawiązując do długości meczów
2: Miedwiediew mógłby troszeczkę od Igi nauczyć się na przykład cierpliwości na korcie. To by mu na pewno się też przydało. 7 minut po godzinie 9:00. My gramy. Kuba i Kuba.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum poleca. Kino Centrum prezentuje.
1: 15 minut po godzinie 9. Jak zawsze w czwartek o tej porze w studiu Radio Centrum z nami już teraz Gabriela Mizgalska z Kino Centrum.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. No i będzie teraz dużo o repertuarze Kino Centrum.
2: Dużo propozycji, ale zaczniemy od czwartku, czyli dzisiaj co po raz ostatni. Hiszpański dramat Romeria oraz amerykańska komedia dramat Diabeł ubiera się u Prady 2.
3: Kto jeszcze nie widział tytuły, to koniecznie.
1: No właśnie, to jest ostatnia szansa.
2: Ostatni dzwonek, tak?

0: Że kto nie widział, a ma chęć, zapraszamy serdecznie.
1: Romeria, 15:45, to już tak się wyrywa.
2: A diabeł o 18:00. No jak coś się kończy, to później zaczyna się coś innego i mamy kolejne nowe propozycje i kolejne premiery od jutra na ekranie.
0: Od piątku dramat produkcji Francji, Niemiec i Węgier, Milcząca przyjaciółka. To wyjątkowa opowieść o naturze, zwłaszcza o tym, w jaki sposób, jaki ma wpływ na nas, ludzi. W uniwersyteckim ogrodzie botanicznym rośnie potężny miłoziąb japoński. Jest on głównym punktem filmu i obserwatorem wielu historii. A my zobaczymy trzy z nich w różnych przestrzeniach czasowych. Na początku XX wieku, w latach 70. oraz współcześnie.
1: Ciekawe, o czym szumią wierzby. Zawieście czerwone latarnie to kolejny tytuł.
0: To dramat z 1991 roku, pierwszy raz na ekranach polskich kin. Bardzo dopracowane pod względem kostiumowym i scenograficznym, malarskie kadry i piękna gra światłem. A film opowiada o młodej dziewczynie, która zostaje czwartą konkubiną zamożnego pana. Przenosi się do jego wielkiej posiadłości, gdzie obowiązują specyficzne zasady, których kluczowo trzeba się trzymać. A do tego konkubiny są cztery, także wyścig o tytuł najlepszej partnerki trwa nieprzerwanie.
2: I to jest chiński film, tak dopytam, tak?
0: Tutaj jest...
2: Widzę, że chińskie arcydzieło, chińsko-hongkongsko-tajwański film, więc w języku chińskim. Ale są napisy, dopytam, tak?
0: Oczywiście, będą napisy.
2: Bo można by się było nie połapać. To całe szczęście. A później przez weekend oczywiście te premiery będzie można zobaczyć. I co? Przechodzimy...
1: Jeszcze sobota ważna.
2: Jeszcze sobota,
1: tak,
2: właśnie.
1: Tak, sobota jest bardzo ważna.
0: Tutaj wyjątkowy seans, bo o godzinie 18:00 zapraszamy na polski dramat psychologiczny Niewinni czarodzieje w reżyserii Andrzeja Wajdy. To pokaz w ramach przeglądu z okazji setnej rocznicy urodzin artysty. Tym razem przeniesiemy się do Warszawy, gdzie lekarz sportowy, muzyk jazzowy i tajemnicza kobieta wspólnie wędrują po mieście nocą i prowadzą pełną flirtu grę. A w trakcie usłyszymy muzykę Krzysztofa Komedy.
2: A jak weekend dobiega końca, to czasami robi się smutno, że już minął, ale to nie jest smutny czas dla fanów kina, bo zawsze w poniedziałek dla nich mamy coś specjalnego.
0: Jeśli chodzi o poniedziałkowy klub filmowy, to tym razem polski dokument biograficzny Znaki Pana Śliwki. To oczywiście historia Karola Śliwki, artysty grafika, którego znaki graficzne wypełniły komunistyczną Polskę, a wiele z nich towarzyszy nam na co dzień, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Film pełen wspomnienia, prywatne materiały archiwalne artysty i oczywiście znaki i loga graficzne, a po seansie rozmowa przy herbacie i ciasteczkach.
1: A skoro herbata, ciasteczko, to może i kawka jeszcze w weekend.
0: A jeszcze tak, jeśli ktoś tutaj na kawkę bardziej ma ochotę, to oczywiście zapraszamy w niedzielę o godzinie 17:00 na włoski komediodramat Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To jest w Kinokawka, czyli naszej kameralnej przestrzeni, na wygodnych kanapach, fotelach, a jeśli ktoś miałby ochotę na kawę właśnie, czy ciasto, na miejscu będzie barek, gdzie będzie można zakupić wszystkie pyszności, a film to spotkanie przyjaciół, którzy postanawiają zagrać w grę. W trakcie kolacji każdy SMS, każda rozmowa telefoniczna czy e-mail będą czytane na głos.
1: O, to może się naprawdę zakręcić. I przedpremierowo jeszcze Zawodowcy.
0: Jeszcze przedpremierowo, dokładnie w niedzielę, najnowszy film akcji, dramat Guya Ritchie, Zawodowcy. I specjalistka od brudnych zadań specjalnych otrzymuje zlecenie odzyskania długu od miliardera, który mieszka na prywatnej wyspie i posiada własną armię. Jak można się domyślić, nie będzie to łatwe zadanie, dlatego angażuje do tego zadania specjalną ekipę zawodowców. I tylko dodam, że ta ekipa specjalna jest bardzo przystojną ekipą specjalną.
1: No w końcu specjalna.
2: Ja cóż, no to jest czego wybierać zdecydowanie i na tej dużej sali, i na tej mniejszej kameralnej, która słyszałem, że cieszy się też dużym powodzeniem, jeśli chodzi o widzów, no bo to jest wyjątkowa przestrzeń, prawda?
0: Jak najbardziej, ale dzisiaj zostawiam tutaj wejściówki i jedną z nich również dla jednego szczęśliwca, który na Kinokawkę będzie miał zaproszenie.
1: Dziękujemy pięknie za tak bogaty repertuar, no i oczywiście te nagrody dla naszych słuchaczy. Zapraszamy do Kina Centrum, skąd do nas dzisiaj przyszła Gabriela Mizgalska.
3: Warto się wybrać.
4: Reklama.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama
7: od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką Biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwil kilka, kolejna porcja informacji z regionu.
2: I zaprosimy na koncerty przygotowywane z okazji trwającego w Kaliszu roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego.
1: Szczegóły już o 9:30. Teraz kombi.

0: 9:30 na zegarach, w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wymiany oświadczeń dotyczących byłego zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Powiemy o koncertach przygotowywanych z okazji trwającego w Kaliszu roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a na koniec będzie o zgrupowaniu siatkarskiej kadry kobiet, w którym weźmie udział libero kaliskiej drużyny.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jedni bronią, inni tłumaczą, a jeszcze inni zaprzeczają. Trwa wymiana oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki, byłego zastępcy prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, któremu sąd niedawno odwiesił karę pozbawienia wolności. Ostrowscy radni opozycji nie zgadzają się z zarzutami upolitycznienia sprawy wygłoszonymi przez Beatę Klimek. Do postępowania odniosła się też wicewojewoda Wielkopolska.
3: Serię oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki zapoczątkowała prezydent Beata Klimek, która uznała decyzję sądu o odwieszeniu kary dla jej byłego zastępcy za niezwykle surową, bezwzględną i niezrozumiałą. Powołała się przy tym na pozytywne dla niego opinie kancelarii prawnych i stanowisko wojewody wielkopolskiego. Prezydent Ostrowa zasugerowała też upolitycznienie sprawy przez opozycję, co jej zdaniem miałoby świadczyć o rzekomo politycznym charakterze całej sprawy i podejmowanych działań. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Najpierw pojawiło się oświadczenie wojewody wielkopolskiej Karoliny Fabisz-Schulz, która podkreśliła, że wojewoda jako organ nadzoru powziął wątpliwość, czy Kostka nie naruszył zakazu nałożonego w prawomocnym wyroku karnym i w tym zakresie złożył stosowne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej. Zarzutom upolitycznienia sprawy stanowczo zaprzecza radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej.
4: Przypominam, że nawet na najniższe stanowisko w urzędzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Prawo powinno być stosowane równo do wszystkich. Pani prezydent zapomniała także powiedzieć o płatnej współpracy pana Kostki ze spółkami miejskimi w trakcie płatnego wypowiedzenia z pracy z Urzędu Miejskiego. No i myślę, że warto również się przyjrzeć tym trzem opiniom prawnym, na które się teraz powołuje pani prezydent. No i zasadne jest pytanie, kto zamawiał te opinie? Kto za nie zapłacił? Bo zapłacili z pewnością Ostrowianie.
3: Kostka i jego prawnicy mają teraz 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji sądu na wniesienie zażalenia w przedmiotowej sprawie. I dopiero ta decyzja ostatecznie zadecyduje, czy były zastępca prezydenta Ostrowa będzie musiał odbyć karę bezwzględnego więzienia, czy skończy się na karze w zawieszeniu. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Utwór na saksofony i orkiestrę symfoniczną napisany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego zwieńczy obchody roku poświęconego temu wybitnemu muzykowi jazzowemu pochodzącemu z Kalisza. W ramach wydarzeń upamiętniających w rodzinnym mieście saksofonisty odbywają się wieczory muzyczne, spotkania naukowe i autorskie oraz wystawy, tak by każdy znalazł coś dla siebie. W planach są także 2 duże koncerty, które mają być głównymi punktami roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Kaliszu.
5: W jednym koncercie październikowym będzie występował saksofonista Maciej Sikała łącznie z Leszkiem Kłakowskim. To jest jedno z takich już większych wydarzeń poświęconych obchodom roku Ptaszyna. Drugie wydarzenie, bardzo duże, które będzie kończyć cały rok obchodów Ptaszyna, to będzie koncert 27 stycznia w Filharmonii Kaliskiej z chyba jednym z najwybitniejszych polskich saksofonistów w tym momencie, Henrykiem Miśkiewiczem, gdzie będzie wykonany utwór napisany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego na saksofon solowy plus orkiestrę symfoniczną.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Oba koncerty przygotowuje Filharmonia Kaliska. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego upamiętnia 90. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę debiutu artystycznego wybitnego saksofonisty i kompozytora będącego honorowym obywatelem Kalisza. Nadia Uszyńska, libero Netland MKS Kalisz, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski Kobiet U19. W czasie zaplanowanego na czerwiec w Cetniewie szkolenia weźmie udział w przygotowaniach i testach przed kolejnymi spotkaniami kadry przygotowującej się do październikowych eliminacji Mistrzostw Europy w Gruzji. Zgrupowanie w czerwcu to przedłużenie dziewczynom okresu treningowego. Wcześniej jednak będę obserwował finały młodzieżowych Mistrzostw Polski. Lato i wrzesień to dla nas czas wytężonej pracy przed Mistrzostwami w Gruzji, powiedział podjął Michał Dudek, trener reprezentacji Polski kobiet U19. Libero Netland MKS Kalisz w sezonie 2024-2025 zdobyła złote medale Mistrzostw Polski w kategoriach U18 oraz U20, otrzymując tytuł najlepszej libero turnieju U20. W 2025 roku wywalczyła brązowy medal z reprezentacją Polski U18 podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Może zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: taka sytuacja.
1: I teraz zajmujemy się tematem, który wczoraj już na antenie Radio Centrum się pojawiał, bo wczoraj gościem był Rafał Wieczorek, prezes stowarzyszenia Kask jest cool. No i czy ten kask jest faktycznie cool? No, to już o to pytał Łukasz Kostecki.
2: No właśnie, posłuchajmy.
3: Warto, ponieważ jeżeli się przewrócimy, to najwyżej mamy całą głowę zabezpieczoną i nie zrobimy sobie na przykład krzywdy, żeby pojechać do szpitala albo co innego.
4: Zależy z jaką prędkością jedziesz. W kolejnych nogach to mogą być. No.
5: A na rowerach?
4: Nie wiem. No na dziecku to na pewno muszą być. Mhm. A tak to nie wiem. No też zależy od prędkości.
6: Oczywiście, że powinno.
7: No też powinno być.
8: Za na rowerze, no oczywiście, że w kasku tylko i wyłącznie.
9: Powinno być przepisami wprowadzone, czy bardziej edukacja?
10: No, jedno i drugie.
9: A pan jak?
4: A chole nogę, to mi się wydaje, że muszę być takie na przepisy nawet. Mhm. No. A tak na rowery, no to każdy jak chce, nie wiem.
8: No, żeby całe społeczeństwo, żeby wszyscy ludzie jeździli w kasku, no to przede wszystkim najważniejsza jest edukacja, informowanie już od najmłodszych lat, że ten kask jest obowiązkowy, że jest konieczny, że zapewnia bezpieczeństwo. Już żeby przedszkolaki nawet na takich rowerkach biegowych jeździły w kaskach. No i przede wszystkim, żeby też rodzice dawali dobry przykład i zakładali kaski na wycieczki rowerowe z dziećmi i na każdą taką aktywność, czy hulajnogę, czy rolki, bo wtedy jak małe dzieci będą widzieć, że i dorośli mają kaski, ich koledzy i rodzeństwo, no to jest szansa na to, że uda się wpoić im te dobre nawyki, żeby chronili swoją głowę w razie upadku.
3: No chyba każdy powinien nosić kask, więc to raczej powinno obowiązywać wszystkie, a nie tylko dzieci. No bo też nie tylko dzieci się przewracają na rowerach. Według mnie ta zasada powinna dotyczyć wszystkich.
5: A państwo używacie?
10: Nie jeździmy, ale dzieci tak.
8: No oczywiście, cała moja rodzina jeździ w kasku. Ja i mąż, i dzieci, i już od najmłodszych lat, i taki najmłodszy dwulatek tylko wsiadają na pierwszą hulajnogę, czy na rowerek biegowy, czy nawet na czterokołowy, to zakładany był obowiązkowo kask. Właśnie, żeby wyrobić ten nawyk, że wszyscy jeździmy w kasku i to ma zapewnić bezpieczeństwo, tak samo jak wszyscy się zapinamy pasami i zapinamy się w fotelikach, to jest nieodłączny element każdej aktywności ruchowej, to, że zakładamy kask na głowę i chronimy ją w razie upadku.
5: Ty nosisz kask?
3: Noszę.
5: A rodzice?
3: Noszą.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, czyli można powiedzieć, że taki Tea Day, nie mylić z D-Day. I w sumie ta herbata pojawi się niebawem w temacie wiadomości.
2: No jest to temat bardzo cenny. Herbata podrożała ponad 20%. No niestety.
1: Droga tak się sprawa z tą herbatą.
2: Wpisali w to
1: teraz.
2: Święto.
1: Aż 20%. Cóż, wrócimy do tematu, to już o godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Chmury dzisiaj czasem są, później znikają i mamy piękne przejaśnienia i dużo słońca i tak to też będzie wyglądać, chociaż w dalszej części dnia, w szczególności po południu, to już zdecydowanie te przejaśnienia powinny w pogodzie dominować. 20-21 stopni, tyle dzisiaj maksymalnie na słupkach rtęci, umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Jest pewne prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych konwekcyjnych opadów deszczu, chociaż dość niskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze. Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Na pokładach, których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
4: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merit to wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
6: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
4: Kancelaria Prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
7: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham, Unai Emery, Ligę Europy wygrał po raz piąty.
8: I am not feeling the king.
7: Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami. Razem.
8: The king together.
7: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
4: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut, teraz już po godzinie 10. Zaglądamy raz jeszcze do dzisiejszego kalendarza, bo obfituje on w różnego rodzaju wydarzenia. My mówiliśmy o tym, że dzisiaj możemy poświętować z herbatą z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty, ale są i inne okazje.
3: Są, jest na przykład Dzień Kadeta, jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, o tym też mówiliśmy, zachęcaliśmy do spacerów. Piękne słońce wyszło przynajmniej w Kaliszu i będzie się jeszcze pojawiać w regionie przez wiele godzin.
2: Do tego mamy jeszcze chociażby Światowy Dzień Kosmosu, a więc zerkamy w niebo, to nocne w szczególności, i do tego Dzień Odnawiania Znajomości też nas dzisiaj czeka.
3: Może by tak na herbatkę z kimś się dawno nie widzieliśmy.
2: W ramach odnawiania znajomości. Jak najbardziej. A tymczasem Wehikuł Czasu i Dżem.

0: I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
5: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
4: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Działo się ostatnio na stadionie śląskim w Chorzowie. Tam wystąpiła Metallica.
2: Był to 15 koncert w Polsce tego zespołu, no i oczywiście powrót do Chorzowa aż po 18 latach przerwy, no i niespodzianka w postaci fragmentu polskiego klasyka, rocka z repertuaru grupy Perfect.
1: Grupy Perfect. Metallica ma to do siebie, że w jakim kraju nie występuje, to wykonuje jakiś klasyk, jakiś utwór w danym języku. I tak było również w Chorzowie. Posłuchajmy fragmentu. Tam jest bardzo fajna końcóweczka, jak on tak nieco mocniej to robi. O, typowe dla Hetfielda właśnie z Metalliki.
2: Ale zdecydowanie Grzegorz Markowski górą, jeżeli chodzi o znajomość no tak. Języka polskiego. Nawet nie
1: odtwarzam wam fragmentu, jak on śpiewa zwrotkę, bo w ogóle nie wiadomo, w jakim języku on śpiewa. A w ogóle sam Markowski jakoś nie jest zbyt podekscytowany faktem, że Metallica wykonywała jego utwór,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, Patrycja Markowska mówi, że zadzwoniła do taty, mówi, wiesz, no, to oni śpiewają ten twój utwór. Spokojnie, Grzegorz Markowski, wiesz, oni to robią w każdym kraju.
1: Dokładnie, a tych krajów sporo, bo Metallica już właściwie na całym świecie miała swój koncert. Patrzę na, w jakich krajach jeszcze Metalliki nie było. San Marino, Watykan, Fidżi, Kongo, Nepal.
2: Watykan to chyba byłby naprawdę
1: Wyspy Dziewiczej, Wyspy Owcze. No, w Watykanie to byłby koncert. Cóż, Metallica tak samo też tym swoim koncertem zdeklasowała Dawida Podsiadło, bo rekord frekwencji na Stadionie Śląskim do tej pory należał do Dawida, no a teraz do Metalliki 90 tysięcy osób.
2: No i oczywiście, Patrycja, jeszcze wracam, puści tacie przy niedzielnym obiedzie Metallica grającą jego kawałek.
1: Ciekawe, czy wtedy zrobi to na nim wrażenie, czy raczej wywoła śmiech. A do Dawida Podsiadło na pocieszenie, że rekord na Stadionie Śląskim już nie jego, a Metalliki. To gramy, jego przebój, sezon.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17. W soboty od 9 do 13. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
6: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 10:30, czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o parkingowym konflikcie w Pleszewie, będzie o mandacie za palenie gumy w Ostrzeszowie oraz o sportowym dokumencie z przesłaniem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wywołała konflikt o miejsca parkingowe między mieszkańcami osiedla a pracownikami szkoły. Emocje są coraz większe, choć pracownicy placówki podkreślają, że parkują zgodnie z przepisami, a cała sytuacja ma charakter tymczasowy.
4: Od miesięcy dzieci i nauczyciele funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, korzystając z pomieszczeń zastępczych i prowizorycznych rozwiązań organizacyjnych. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach, co znacznie utrudnia codzienną pracę, logistykę oraz opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia. Dla wielu nauczycieli oznacza to także konieczność dojazdów i szukania miejsc parkingowych na ulicy Osiedlowej. Mimo że pracownicy szkoły podkreślają, iż nie łamią przepisów i pozostawiają samochody wyłącznie w dozwolonych miejscach, część mieszkańców osiedla otwarcie okazuje swoje niezadowolenie. Za wycieraczkami aut pozostawiają anonimowe kartki, dochodzi również do nieprzyjemnych komentarzy i słownych utarczek. Szkoła apeluje o wzajemny szacunek i zrozumienie, przypominając, że nauczyciele wykonują swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności i dzieci wymagających szczególnej troski. Dyrekcja placówki zwraca uwagę, że obecne utrudnienia nie będą trwały wiecznie. Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych ma zakończyć się w grudniu. Wtedy uczniowie i nauczyciele będą mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy, a problemy związane z parkowaniem powinny ostatecznie zniknąć. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dwa wysokie mandaty i sprawa w sądzie. Ostrzeszowska policja dwukrotnie ukarała nastolatka z powiatu ostrowskiego, który 29 marca i 11 kwietnia driftował po ulicach Ostrzeszowa. Nagrania z jego popisami trafiły do miejscowej policji pod koniec kwietnia.
5: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kierującym pojazdem marki BMW był 18-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonując niebezpieczne manewry na drodze publicznej. Za popełnione wykroczenia kierujący został dwukrotnie ukarany mandatami karnymi w wysokości po 5000 zł każdy.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowy ostrzeszowskiej policji. Dodatkowo nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia auta, za co odpowie przed sądem. Otarł się o śmierć, nie grał prawie 2 lata, ale wrócił. Mowa o Davidzie Brembley, koszykarzu Tasomix Rosiek Stali Ostrów, który swoją drogę od kontuzji aż po powrót na boisko po ponad 650 dniach przerwy udokumentował w filmie. Premiera wyjątkowego dokumentu na dużym ekranie Ostrowskiego Centrum Kultury w ten piątek o 20. Posiadający potrójne obywatelstwo, zawodnik przeszedł niesamowitą drogę od operacji komplikacji po niej, walce o życie, a później o powrót do zdrowia i na boisko. Wszystko po to, bym mógł robić to, co kocham, czyli grać w kosza, powiedział Radiu Centrum Brembley.
6: Uwielbiam odgłos siatki, uwielbiam odgłos butów, kozłowania, no to jest mój habitat, to jest mój dom. Tu jestem w końcu w domu i jak stoisz 657 dni poza domem, to uwierz mi, jak wchodzisz do domu, to się czujesz jak król. Jestem ostrowianinem. Oczywiście czuję się tu dobrze, lubię tu być, lubię ten klub, lubię to miasto, mam tu wiele przyjaciół. Super by było zostać, ale ja też wiem, jaki jest ten biznes. Nie jest to mój pierwszy sezon.
2: Powiedział Radiu Centrum Brembley. Film Pogromca Marzeń to 90-minutowy dokument o wielkim powrocie do gry, do tego, co kocha się robić w życiu. Na przekór wszystkim i wszystkiemu dochód z biletów zostanie przekazany na szczytny cel.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty zostają do 11. Teraz już 4 z Dublina, czyli U2 i Pride.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
5: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
5: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
5: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na kolejne jazzowe wydarzenie do Zajezdni Kultury w Pleszewie przy ulicy Kolejowej.
2: I tam kolejny odjazd jazzu.
1: Będzie. Dzisiaj można posłuchać na żywo akustycznego kwartetu, który łączy w sobie jazz z muzyką mówioną.
2: Late Night Poems, Rise and Bloom to dzisiaj o 19:00 w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a zaprasza sam dyrektor Przemysław Marciniak.
3: Moc potrafią mieć słowa. Każdy z pewnością się o tym przekonał. Jeżeli słowo ugruntowane jest w intelekcie, doświadczeniu i wrażliwości pięknego podmiotu lirycznego, wtedy dzieje się magia. Na taki świat magicznych metafor, słowem i muzyką zapraszam już w czwartek na godzinę 19:00. Odjazd jazzu Bartek Skubisz z zespołem.
4: Tam, gdzie parkuje się w niepewnych miejscach, a wieczorami szuka się fast foodów oraz płynów, wchodząc na chwilę w ten lokalny...
0: Radio Centrum z kulturą.

0: 8 minut zaledwie pozostaje do godziny 11. Pięknie, słonecznie za oknami. Co potwierdzić może Tomek Michalak, który już w studiu, prawda?
1: A powiem wam jeszcze, że do kompletu jest bardzo przyjemnie i ciepło, więc myślę, że tą zimną wiosnę już pożegnaliśmy. Teraz będą 3 miesiące słońca, a później, jak to śpiewał Kazik, znów będzie zimno i będzie padać.
2: Ja myślałam, że 3 dni i słońca, a potem będzie różnie.
1: Bo to nie, będzie tak dobrze. Kraj, w którym pół roku nie ma słońca, albo i dłużej, a później trzeba się nacieszyć i chłonąć każdy promień.
0: Dzisiaj mamy też dzień odnawiania znajomości. Tomka już znacie.
2: Tak jest.
0: Ale jakbyście o Tomku zapomnieli...
1: Ale no właśnie. Ja tak sobie myślę, cóż stoi na przeszkodzie, żeby tę znajomość odnowić, tak? Bo słyszeliśmy się wczoraj rano.
0: To już czasu trochę minęło.
1: Więc mogliśmy sobie zapomnieć, więc trzeba nad tym popracować.
2: Zdecydowanie trzeba odświeżenia na dzisiaj już.
0: Zostawiamy was w takim razie w bardzo dobrym towarzystwie. Tomek Michalak po 11, a my dziękujemy serdecznie. Damian Klimiński.
2: I Grażyna Marcyniak. Cześć.
3: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami teraz trochę chmur na południu Wielkopolski, z których według synoptyków do południa może słabo przelotnie padać, ale szanse na deszcz z każdą godziną coraz mniejsze. Sporo za to szans na bardzo słoneczne, wręcz bezchmurne popołudnie. Teraz mamy 17 stopni, a dziś maksymalnie w Kaliszu i okolicy do 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open. Dorota Werdycka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa Charge d'Affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
5: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
4: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
6: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
4: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
7: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
8: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
7: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
4: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 4 minuty po 11, to jak to miało być? Mieliśmy się lepiej poznać, tak? No to dobrze, to w takim razie poznajemy się, bo dzień odnawiania znajomości. Tomek Michalak, witam, zapraszam, będziemy razem do godziny 17, ale mam dla was teraz przyjemne granie na początek tej godziny. 500 mil muzycznych. The Hooters.

0: Reklama.
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: To już 11.30 na zegarach i czas na najważniejsze wiadomości, które ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ważnej wizyty na Uniwersytecie Kaliskim. Będzie coś ze świata mediów lokalnych, a na koniec zaprosimy na golfa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor doktor habilitowany inżynier Marek Gzik oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Małachowski z wizytą na Uniwersytecie Kaliskim. Do Kalisza przyjechali na zaproszenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka, który podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że wizyta posłuży do rozmów o projektach i wsparciu, z którego uczelnia może skorzystać. Wiceminister Gzik docenił rozwój Uniwersytetu Kaliskiego.
4: Jest to uczelnia, która bardzo znakomicie się rozwija. Także jest dowodem na to, że nowoczesna uczelnia może być nie tylko w dużych metropoliach, ale także w takim ośrodku jak Kalisz. Kalisz potrzebuje silnego wsparcia akademickiego. Jesteśmy tu wspólnie z dyrektorem profesorem Machowskim, aby porozmawiać ze środowiskiem akademickim, wsłuchać się w głos, w potrzeby. Chcemy wspierać tą uczelnię po to, by była nadal takim hubem rozwoju tutaj ekosystemu biznesowego.
2: Powiedział Radiu Centrum Marek Gzik. Jak dodał, spotkania w Kaliszu miały pomóc w poznaniu specyfiki regionu i zrozumienia potrzeb, a także w miarę możliwości przygotowania wsparcia dla Uniwersytetu Kaliskiego i Kalisza w dalszym rozwoju.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
5: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: W tę sobotę w Kaliszu będzie okazja, by się przekonać, że golf to coś więcej niż sport. To sposób na wspólne spędzanie czasu, budowanie relacji i odkrywanie kolejnych nowych pasji i że golf, wbrew stereotypom, to gra dla każdego. Od dzieci przez rodziców po seniorów to wartościowo spędzonego czasu na świeżym powietrzu. Pozwala oderwać się od codzienności, a przede wszystkim ekranów, telefonów i komputerów. Dla wielu osób często niespodziewanie golf może stać się nową pasją na całe życie. Wystarczy spróbować. A w tę sobotę jest do tego okazja. Pierwszy Kaliski Klub Golfowy przy ulicy Wiankowa 63-67 zaprasza w godzinach od 11 do 16, by spróbować swoich sił w golfie. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: Za kwadrans już będzie godzina 12. My sięgamy po gitarę, jak zawsze o tej porze w środku tygodnia. Mr. Big, Just Take My Heart, muzycznie właśnie teraz.

0: To Mr. Big z numerem Just Take My Heart. Za 10 minut będzie godzina 12. No to teraz telefony w dłoń. Przyda się dobrze znany numer 88 400 106 i 4.
1: Teraz konkurs.
2: Sponsorem konkursu jest
0: Gabinet Masażu DMB w Kaliszu. Masaże lecznicze, relaksacyjne oraz masaże twarzy. A do wygrania voucher na masaż twarzy Kobido. Właśnie w tym momencie. 88 400 106 i 4. Czekam na wasze telefony. Kto pierwszy się dodzwoni? Halo, kto z drugiej strony?
3: Dzień dobry, Agnieszka.
0: Cześć Agnieszko, witaj. Co tam u ciebie dzisiaj?
3: No dziękuję, jestem w pracy, o, ale jeszcze tylko...
0: Ile?
3: No 2 godzinki.
0: A nie, to przeleci, dobrze. 13:14, koniec mniej więcej, dobra.
3: Tak.
0: Damy radę. Będziemy ci towarzyszyć, a mam nadzieję, że te 2 godziny upłyną przyjemnie, ponieważ będziesz już miała w głowie to, że masz nagrodę.
3: Oczywiście, tak, że tak.
0: Bardzo w to wierzę. Jak wspomniałem, nagrodą jest voucher na masaż twarzy Kobido, a ja mam pytanie do ciebie. O ten masaż właśnie. Skąd się wywodzi masaż Kobido? I teraz mam 3 możliwe odpowiedzi, która będzie ci się wydawać najbardziej prawdopodobna. A. Z Japonii, B. Ze Stanów Zjednoczonych, czy może C. Z Polski. Jak sądzisz?
3: Myślę, że z Japonii.
0: Myślisz, że to taki azjatycki sposób na piękną twarz, tak?
3: Oczywiście, że tak.
0: Sprawdźmy, czy to jest aby na pewno Japonia.
1: Radio Centrum.
0: Zgadza się, to oczywiście jest japoński masaż twarzy, nieinwazyjny, bardzo delikatny, więc śmiało możesz ruszać. Voucher jest twój.
3: Dziękuję pięknie.
0: Również gratuluję, pozdrawiam i jeszcze ty oczywiście, jak zawsze, tradycyjnie możesz swoje pozdrowienia przekazać na 106.4.
3: Pozdrawiam pana prowadzącego, koleżanki, kolegów z pracy, całą rodzinę, córeczkę.
0: Mhm. Wszyscy pozdrowieni, a ja życzę tobie, żeby czas w pracy mijał ekspresowo do 14.
3: Dobrze, dziękuję pięknie.
0: Dzięki wielkie, nie rozłączaj się jeszcze.
2: Sponsorem konkursu jest
0: Gabinet Masażu DMB w Kaliszu. Masaże lecznicze, relaksacyjne oraz masaże twarzy.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raz za dobrze. Na lata.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Z każdą godziną więcej słońca na południu Wielkopolski. Takie są prognozy od synoptyków, a jak są dobre prognozy, to my je bardzo lubimy. Dzisiaj już bez deszczu i także coraz cieplej. 18 stopni mamy w tej chwili w Kaliszu, 19 w okolicach Pleszewa i Krotoszyna, 18 w Ostrowie. 21 to dziś temperatura maksymalna dla naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po utonięciu dwulatka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w pięciu województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w III wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia dwuletniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji, także policji i ratowników, okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północno-centralną Polskę, ale alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
5: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
4: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się dwa dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza dwóch pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. Bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
6: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
4: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
1: Kursy walut.
2: A w kantorach o tej porze sprawdzamy oczywiście kursy. Średnia cena euro 4 zł 24 grosze, średnia cena dolara 3 zł 65 groszy. Frank szwajcarski 4,64 i jeszcze funt brytyjski 4 zł 90 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już czwartkowe popołudnie, 21 dzień maja w kalendarzu. Jennifer Page, muzyczny crash teraz, za chwilę Metzner, będzie też Christina Aguilera.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na

0: To Michael Patrick Kelly z numerem Run Free, muzykę jaką lubisz, na 106.4 i już 20 minut po godzinie 12. Czwartek, 21 dzień maja, w kalendarzu mamy m.in. Dzień Różnorodności Kulturowej, a także Dzień Kosmosu i Dzień Kadeta. Świętuje dziś m.in. Donata i Jan, warto też pomyśleć o życzeniach dla Leny, Krzysztofa oraz Tymoteusza i Wiktora. Grono jest bardzo bogate, na pewno w swoim też gronie znajomych znajdziecie kogoś o takim, a nie innym imieniu, więc zawsze, zawsze jest okazja. Za chwilę muzyczna niespodzianka dla tych, którzy świętują. Mrozu Złoto będzie także Maroon 5 i Backstreet Boys, a o 12.30 powiemy o tym, co najważniejsze w regionie.
1: Reklama.

0: Sale. Możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla ciebie.

0: Punktualnie 12:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od energii ze słońca, którą będą czerpać w Krotoszynie. Powiemy o wypadku w Popówku, a na koniec zaprosimy na jazz do zajezdni.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył oceny wniosków złożonych w ramach naboru Ekologia dla Społeczeństwa. Wszystkie projekty samorządu Krotoszyna uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji.
4: Wsparcie otrzymają trzy duże przedsięwzięcia. Hala sportowa przy ulicy Młyńskiej oraz hala sportowa przy ulicy Sportowej LKS Ceramik wzbogacą się o panele fotowoltaiczne w ramach programu Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Krotoszynie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 127 tysięcy złotych. Energię ze słońca pozyskiwał będzie również Krotoszyński Ośrodek Kultury, gdzie z dofinansowaniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych zrealizowany zostanie projekt Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Ostatnim projektem, który otrzymał dofinansowanie, jest inicjatywa pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Na te inwestycje pozyskano blisko 55 tysięcy złotych dofinansowania. Jak przekazuje krotoszyński samorząd, realizacja tych inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Łącznie na realizację wszystkich projektów Krotoszyn pozyskał ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wypadek na skrzyżowaniu DK12 i ulicy Przemysłowej w Popówku. W środę po 15 zderzyły się tam dwa auta osobowe. Dodatkowo uszkodzony został trzeci pojazd.
5: Kierująca samochodem marki Audi, mieszkanka powiatu kaliskiego, podczas włączania się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy Opla. Oplem kierowała 67-letnia mieszkanka gminy Chocz, która poruszała się w kierunku Pleszewa. Doszło do zderzenia bocznego obu pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przesunięcie pojazdów, które uderzyły w stojący na skrzyżowaniu samochód marki Skoda. Skodą podróżowały dwie osoby. Pasażerka Opla odniosła obrażenia ciała powyżej dni 7.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołasko, oficer prasowa pleszewskiej policji. 33-letnia kierująca Audi będzie odpowiadać przed sądem.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Warto się wybrać.
2: Late Night Poems zakończy ten sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Na scenie artyści łączący muzykę i poezję zaprezentują materiał z najnowszego albumu Rise and Bloom.
6: Jak wielką moc potrafią mieć słowa, każdy z pewnością się o tym przekonał. Jeżeli słowo ugruntowane jest w intelekcie, w doświadczeniu i wrażliwości pięknego podmiotu lirycznego, wtedy dzieje się magia. Na taki świat magicznych metafor słowem i muzyką zapraszam. Odjazd jazzu, Bartek Skubisz z zespołem.
7: Tam, gdzie parkuje się w niepewnych miejscach, a wieczorami szuka się fast foodów oraz płynów.
2: Zapraszał słuchaczy Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Na albumie Rise and Bloom znalazły się autorskie kompozycje topowych polskich jazzmenów połączone ze szczerymi i pełnymi emocji tekstami Bartłomieja Skubisza. I to one wybrzmią na dzisiejszym koncercie. Początek o 19 w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A my odjeżdżamy w kierunku kolejnych przebojów. To Backstreet Boys za 26:13.

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzemce nam przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: I gra muzyka.

Za 10 minut już będzie 13, panowie z London Beat muzycznie na 106.4 FM, a za kilka minut oczywiście najważniejsze wiadomości, w których między innymi powiemy o równym wieku przejścia na emeryturę. Dla wszystkich absolutnie, tego chce minister funduszy. Coś czuję, że temat będzie szeroko, bardzo szeroko komentowany w mediach i przy rodzinnych stołach. Oj też, zdecydowanie tak. To jeden z tematów wiadomości, będziemy o tym mówić punktualnie o godzinie 13 już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami coraz więcej słońca i według synoptyków z każdą godziną właśnie będzie coraz więcej błękitu, mniej chmur, a przy okazji też wyższa temperatura. Teraz mamy 19 stopni w Kaliszu i okolicy, a dziś maksymalnie do 20. Wiatr z północy do 25 km na godzinę, a na barometrach stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami, trwają konsultacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
4: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów. Tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne. Także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
4: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
8: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
7: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
4: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czwartkowe popołudnie i prawie 5 minut po godzinie 13. Tę godzinę naszego spotkania rozpoczyna ze swoim najnowszym utworem Doda. To jej muzyczny pamiętnik. Za moment Alan Walker.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Melatonina, lekam dobry sen. Dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Ceny na porządki ogrodowe pójdą Ci jak spłatka ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

To Alex Warren z numerem Fever Dream, jedna z muzycznych nowości na 106,4 FM w Radiu Centrum. No i a propos nowości, zaglądam teraz razem z wami do zakładki Top 30 na rc.fm. Tam podsumowanie ostatniego piątkowego notowania listy Top 30. 1523 zakończyło się wygraną Dawida Podsiadło z numerem Sezon, na drugim Roxy Faust, a na trzecim Joe z kawałkiem End of Beginning. Są też nowości i jest zestaw zupełnie nowych, bardzo fajnych propozycji. W tym zestawie są także chłopaki z The Rolling Stones, odmłodzeni. Zobaczcie sobie teledysk do nowego kawałka In the Stars. Milky w zupełnie nowej wersji. To też jest numer sprzed lat, który doskonale znamy i on teraz powrócił nieco odświeżony. Lubimy takie muzyczne powroty. Jeśli wy również, to głosujcie. RCFM i zakładka Lista Przebojów.

0: 13.30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od kradzieży w kościele, będzie o lokalnych mediach, a na koniec zaapelujemy do krwiodawców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Z zakrystii jednego z ostrowskich kościołów ukradł telefon, ale nie zdążył nigdzie zadzwonić. Został zatrzymany kilka godzin po zdarzeniu. Telefon należał do wikarego, który w momencie zdarzenia odprawiał nabożeństwo i to on zgłosił kradzież policji.
4: 16 maja policjanci ostrowskiej komendy zatrzymali sprawcę kradzieży telefonu komórkowego, do której doszło w zakrystii jednego z kościołów podczas popołudniowej mszy świętej. Mężczyzna został ujęty jeszcze tego samego wieczoru, a skradzione mienie odzyskano i zwrócono właścicielowi. W sprawie została zatrzymana również druga osoba, która miała przyjąć do ukrycia telefon.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. 29-letni mieszkaniec Ostrowa usłyszał zarzut kradzieży, natomiast 28-latek odpowie za paserstwo. O dalszym losie obu mężczyzn zdecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych najmniejszych.
5: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować Kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Potrzebna krew z grupy 0 RH-, AR-, BRH-. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłosiło pilny apel do krwiodawców. Stany wcześniej wymienionych grup krwi są na bardzo niskim poziomie. Każda donacja ma teraz ogromne znaczenie i może pomóc uratować zdrowie, a nawet życie pacjentów oczekujących na transfuzję. Apelują pracownicy centrum w Kaliszu. Krew mogą oddawać osoby zdrowe powyżej 18 roku życia. Zarówno w samym centrum przy ulicy Kaszub w Kaliszu, jak i w czasie jednej z wielu akcji wyjazdowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Za 20 minut 14 czwartkowe popołudnie Brother Beyond muzycznie na 106,4 FM. Więcej takich numerów mamy dla Was w każdą sobotę i niedzielę w programie Hity Ponad Czasem, oczywiście po godzinie 17, a po 20 w wersji nieco bardziej tanecznej w sobotę, więc włączcie wtedy radio i dajcie nieco głośniej. Za chwilę w Radio Centrum Giełda Pracy.
1: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Ogłoszenie.
0: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenie.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za 12 minut 14 startujemy Giełdę Pracy. 884-1064, numer w sprawie rekomendacji już za moment, a my na początek już za chwilę oferty pracy.
0: Giełda Pracy, Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska kierowca do firmy budowlanej oraz pomocnik ogólnobudowlany. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży stalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: To Giełda Pracy Radia Centrum i już od tej chwili czas na wasze rekomendacje. Przypomnę numer 88400 106,4.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
4: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
0: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i taki będzie właśnie ten dzień aż do końca. Wieczór także pogodny w naszym regionie, na pewno bez opadów. I momentami to niebo będzie nawet bezchmurne. 20 stopni teraz mamy na termometrze w Kaliszu. Temperatura maksymalna w regionie to właśnie 20, a wieczorem około 14. Wieje słabo z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
5: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
4: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej, Tomasz Fęsk.
6: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
7: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
6: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
8: Owoc wymarzł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
9: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
6: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
4: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. To egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym. Na zakończenie sesji pisemnych matur dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
10: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
4: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 14:00.

0: Zokaria, Andy Dust i Caris na 106.4 FM, 9 minut po godzinie 14. Tymczasem teraz słów kilka o tym, co wydarzy się całkiem niedługo, bo już dziś o 19 w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Dziś koncert Late Night Poems. To koncert, który zakończy tegoroczny sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Na scenie artyści, którzy połączą muzykę i poezję i zaprezentują materiał ze swojego najnowszego albumu Rise and Bloom. Posłuchajcie, to właśnie oni. A teraz Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Myślę, że akurat w tym przypadku się uda. Albo i nie. No, przyjdzie taki moment, że się uda i że na pewno posłuchamy tej wypowiedzi. Spróbuję dla was jeszcze raz, bo musicie usłyszeć konkrety.
1: Jak wielką moc potrafią mieć słowa, każdy z pewnością się o tym przekonał. Jeżeli słowo ugruntowane jest w intelekcie, doświadczeniu i wrażliwości pięknego podmiotu lirycznego, wtedy dzieje się magia. Na taki świat magicznych metafor, słowem i muzyką zapraszam już w czwartek na godzinę 19. Odjazd jazzu, Bartek Skubisz z zespołem. Tam, gdzie parkuje się w niepewnych
0: miejscach. No właśnie, takie granie, album Rise and Bloom, autorskie kompozycje topowych polskich jazzmenów, to wszystko właśnie w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Początek o 19.
2: Warto się wybrać.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind na 106.4 FM, 18 minut po godzinie 14, czwartkowe popołudnie i przed nami bardzo słoneczny weekend. Gdyby ktoś planował coś fajnego na ten weekend, i nie mówię tylko o grillu, ale też o innych aktywnościach, to pogoda będzie ku wszelkim działaniom wyśmienita. Według synoptyków 2-1 w piątek, 2-3 w sobotę, 26 w niedzielę przy dużej porcji słońca w naszym regionie. Ciekawe, czy macie już plany. Jeżeli tak, to dajcie znać, zostawcie wiadomość pod 62 503 106.4. Zawsze możecie zadzwonić.
1: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1209.

0: 99 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
5: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: 14.30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o parkingowym konflikcie w Pleszewie, powiemy o menu młodych bocianów z Przygodzic oraz o autorskim spotkaniu z Tomaszem Grodzkim w Lewkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wywołała konflikt o miejsca parkingowe między mieszkańcami osiedla a pracownikami szkoły. Emocje są coraz większe, choć pracownicy placówki podkreślają, że parkują zgodnie z przepisami, a cała sytuacja ma charakter tymczasowy.
4: Od miesięcy dzieci i nauczyciele funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, korzystając z pomieszczeń zastępczych i prowizorycznych rozwiązań organizacyjnych. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach, co znacznie utrudnia codzienną pracę, logistykę oraz opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia. Dla wielu nauczycieli oznacza to także konieczność dojazdów i szukania miejsc parkingowych na ulicy Osiedlowej. Mimo że pracownicy szkoły podkreślają, iż nie łamią przepisów i pozostawiają samochody wyłącznie w dozwolonych miejscach, część mieszkańców osiedla otwarcie okazuje swoje niezadowolenie. Za wycieraczkami aut pozostawiają anonimowe kartki, dochodzi również do nieprzyjemnych komentarzy i słownych utarczek. Szkoła apeluje o wzajemny szacunek i zrozumienie, przypominając, że nauczyciele wykonują swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności i dzieci wymagających szczególnej troski. Dyrekcja placówki zwraca uwagę, że obecne utrudnienia nie będą trwały wiecznie. Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Specjalnych ma zakończyć się w grudniu. Wtedy uczniowie i nauczyciele będą mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy, a problemy związane z parkowaniem powinny ostatecznie zniknąć. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zaczyna robić się tłoczno i gwarnie w bocianim gnieździe w Przygodzicach. Wykluł się drugi bociek. Oznacza to, że rodzice oprócz opieki nad młodymi i ogrzewania trzech pozostałych jaj muszą dostarczyć potomstwu także pokarmu. Zadanie jak na razie ułatwiała deszczowa pogoda.
5: To, że jest deszcz, to boćkom nie przeszkadza. Rodzice ogrzewają piskręta. Tym bardziej, że teraz jeszcze mają dodatkowe jajka. Te bociany będą miały co robić, a te deszczowe dni bardzo w tym pomagają, bo dietą dla małych pisklęt bocianich są drzewnica. Wiadomo, że po deszczu dużo łatwiej je złapać. Także, że ktoś ma ludzi, że pogoda nie jest dobra, ale dla przyrody, dla rolników i dla bocianów to jest jak najbardziej dobrze.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów, a dorosłe bociany także potrafią chronić przed deszczem młode i pod swoimi skrzydłami zapewnić im odpowiednią temperaturę. Najstarszy z tegorocznych boćków wykluł się w minioną niedzielę 17 maja.
1: Warto się wybrać.
2: Tomasz Grodzki, lekarz, polityk i autor książek, będzie bohaterem wieczoru autorskiego w Muzeum w Lewkowie. Okazją do spotkania jest promocja najnowszej książki senatora Rosyjska Ruletka. Wśród uczestników spotkania zostaną wylosowane 3 egzemplarze powieści. Na spotkanie z byłym marszałkiem Senatu, obecnie senatorem Koalicji Obywatelskiej, zapraszają senator Ewa Matecka i Sylwia Nowicka, dyrektorka Muzeum w Lewkowie. Wydarzenie w ten piątek, 22 maja o 18 w sali balowej Lewkowskiego Muzeum. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Mamy tumano! I venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maestros!

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: To Limal i jego niekończąca się historia w Radiu Centrum. Za 8 minut będzie godzina 15. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów jest otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać. Jeżeli macie w planach, to koniecznie posłuchajcie wiadomości. Będziemy mówić też o wielu innych bardzo ważnych tematach. To wszystko punktualnie o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
7: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla ciebie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Pogoda na dziś.
12: Słoneczne popołudnie i bardzo pogodny wieczór czekają nas na południu Wielkopolski i nadal ciepło. Teraz 19-20 stopni, wieczorem około 14, a w nocy temperatura spadnie do 11. Warunki biometeo są obojętne, a będą poprawiać się w kierunku korzystnych. Wiatr z północy do 20 km na godzinę.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
13: Właśnie minęła
12: 15.
13: Radio Centrum.
9: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
14: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
15: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
16: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
15: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
16: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
15: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
14: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
17: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim Warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
18: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
17: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
14: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: Są takie miejsca, gdzie jeszcze jest biało, ale spokojnie, nam to już nie grozi tutaj na nizinach i na wyżynach całkiem niedaleko. 3 minuty po 15 gramy Loko Loko.

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orli Staw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orli Staw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: To jest dobry numer. Jak one to zrobiły? Jak one się połączyły? Madonna i Sabrina Carpenter z swoim najnowszym kawałkiem Bring Your Love. Tak to jest, jak ikona popu łączy siły z jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia i w ten sposób zapowiada swój kolejny, 15 studyjny album. A swoją drogą Madonna w tym utworze wraca do takich fajnych, house'owych, dance'owych brzmień, które były dla niej charakterystyczne no tuż po przełomie wieku, w okolice 2005 roku. Wtedy tam Madonna pokazała nam nieco inne oblicze. 19 minut po godzinie 15. Tak a propos tego kawałka, jest w zestawie propozycji do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów Top 30. Kiedy notowanie? Oczywiście w piątek tuż po godzinie 20, a głosować możecie na przykład teraz, w przerwie między pracą a kolejnymi obowiązkami. RCFM zakładka Top 30.
1: Reklama.

0: Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.

27 minut po 15, za kilka minut najważniejsze wiadomości z południa Wielkopolski. No i oczywiście tradycyjnie wyjedziemy na drogi, na których nas jeszcze tego popołudnia nie było. Aczkolwiek pamiętajcie, jeżeli widzicie cokolwiek, co dzieje się na trasie, o czym powinni wiedzieć inni, to zawsze możecie dać znać. 62503 1064, wasz drogowy, korkowy numer telefonu.

0: 15:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ważnej wizyty na Uniwersytecie Kaliskim. Będzie coś ze świata mediów lokalnych, a na koniec zaprosimy na golfa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wiceminister nauki szkolnictwa wyższego, profesor doktor habilitowany inżynier Marek Gzik oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Małachowski z wizytą na Uniwersytecie Kaliskim. Do Kalisza przyjechali na zaproszenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka, który podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że wizyta posłuży do rozmów o projektach i wsparciu, z którego uczelnia może skorzystać. Wiceminister Gzik docenił rozwój Uniwersytetu Kaliskiego.
4: Jest to uczelnia, która bardzo znakomicie się rozwija, także jest dowodem na to, że nowoczesna uczelnia może być nie tylko w dużych metropoliach, ale także w takim ośrodku jak Kalisz. Kalisz potrzebuje silnego wsparcia akademickiego. Jesteśmy tu wspólnie z dyrektorem profesorem Machowskim, aby porozmawiać ze środowiskiem akademickim, wsłuchać się w głos, w potrzeby. Chcemy wspierać tą uczelnię po to, by była nadal takim hubem rozwoju tutaj ekosystemu biznesowego.
2: Powiedział Radiu Centrum Marek Gzik. Jak dodał, spotkania w Kaliszu miały pomóc w poznaniu specyfiki regionu i zrozumienia potrzeb, a także w miarę możliwości przygotowania wsparcia dla Uniwersytetu Kaliskiego i Kalisza w dalszym rozwoju.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
5: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Tę sobotę w Kaliszu będzie okazja, by się przekonać, że golf to coś więcej niż sport. To sposób na wspólne spędzanie czasu, budowanie relacji i odkrywanie kolejnych nowych pasji i że golf, wbrew stereotypom, to gra dla każdego. Od dzieci przez rodziców po seniorów to wartościowo spędzonego czasu na świeżym powietrzu. Pozwala oderwać się od codzienności, a przede wszystkim ekranów, telefonów i komputerów. Dla wielu osób często niespodziewanie golf może stać się nową pasją na całe życie. Wystarczy spróbować. A w tę sobotę jest do tego okazja. Pierwszy kaliski klub golfowy przy ulicy Wiankowa 63-67 zaprasza w godzinach od 11 do 16, by spróbować swoich sił w golfie. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Za 26 minut godzina 16 sprawdzamy sytuację na drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy całkiem dobre, no i takie będą aż do końca dnia. Jedyne, co może Wam utrudniać jazdę, zachód słońca? Zdecydowanie tak, słońce pod odpowiednim kątem może nas oślepiać, więc daszek albo okulary przeciwsłoneczne idą w ruch, zdecydowanie. Kalisz, jeśli chodzi o utrudnienia, no to pamiętajcie, że rusza nam przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Budowa drogi dla pieszych i rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu. Dobra wiadomość jest taka, dobra w sumie, że przebudowa ronda Dobrzec na Turbinowe oraz prace na Podmiejskiej i Stan Czółkowskiego jeszcze nie ruszyły, co miało się rozpocząć od 18 maja. Póki co jeszcze tam ciężkiego sprzętu nie ma, więc przejedziecie bez większych utrudnień. Za to, jeżeli brakuje Wam utrudnień, no to na drodze numer 12 Kalisz-Opatówek jest ich pod dostatkiem, zwłaszcza na wysokości z Dun. Tutaj mamy tymczasową sygnalizację świetlną, ograniczenia prędkości, zwężenia. Dla każdego coś dobrego, oczywiście koreczek w godzinach szczytu obowiązkowy. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej, nadal tutaj sporo prac. Nieco mniej działań drogowców na Leduchowskiego, ale tutaj to wszystko jeszcze się rozkręci na odcinku od Piłsudskiego do ulicy Strzeleckiej. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
9: Tymczasem już niedługo będą zmiany, jeśli chodzi o przeglądy techniczne, i wśród wielu zmian będzie m.in. obowiązkowa fotka naszego samochodu zrobiona podczas przeglądu technicznego. Wszystko tam będzie udokumentowane, żadne AI już nie pomoże.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i gra.

0: Taka sytuacja.
1: Za kwadrans będzie 16. No to proszę bardzo, teraz będzie pytanie o kask rowerowy, bo wczoraj gościem Radia Centrum był Rafał Wieczorek, prezes stowarzyszenia Kask jest Cool, a dlatego też właśnie Łukasz Kostecki zapytał was, najmłodszych i nieco starszych rozmówców, czy noszą kaski podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze. To bardzo gorący temat. Posłuchajcie, jakie były odpowiedzi.
2: Warto, ponieważ jeżeli się przewrócimy, to najwyżej mamy całą głowę zabezpieczoną i nie zrobimy sobie na przykład krzywdy, żeby pojechać do szpitala albo co innego.
3: Zależy, z jaką prędkością jedziesz. W hulajnogach to mogą być. No.
4: A na rowerach?
3: Nie wiem. No na dziecku to na pewno muszą być. Mhm. A tak to nie wiem. No też zależy od prędkości.
5: Oczywiście, że powinno.
6: No też powinno być.
5: Za na rowerze, no oczywiście, że w kasku tylko i wyłącznie.
4: Powinno być przepisami wprowadzone, czy bardziej edukacja?
7: Jedno i drugie.
4: A pan jak?
3: A hulajnogę to mi się wydaje, że muszę być takie na przepisy nawet. Mhm. No. A tak na rowery, no to każdy jak chce, nie?
5: No, żeby całe społeczeństwo, żeby wszyscy ludzie jeździli w kasku, no to przede wszystkim najważniejsza jest edukacja, informowanie już od najmłodszych lat, że ten kask jest obowiązkowy, że jest konieczny, że zapewnia bezpieczeństwo. Już żeby przedszkolaki nawet na takich rowerkach biegowych jeździły w kaskach. No i przede wszystkim, żeby też rodzice dawali dobry przykład i zakładali kaski na wycieczki rowerowe z dziećmi i na każdą taką aktywność, czy hulajnogę, czy rolki, bo wtedy jak małe dzieci będą widzieć, że i dorośli mają kaski, ich koledzy i rodzeństwo, no to jest szansa na to, że uda się wpoić im te dobre nawyki, żeby chronili swoją głowę w razie upadku.
2: No chyba każdy powinien nosić kask, więc to raczej powinno obowiązywać wszystkich, a nie tylko dzieci. No bo też nie tylko dzieci się przewracają na rowerach. Według mnie ta zasada powinna dotyczyć wszystkich.
4: A państwo używacie?
7: Nie jeździmy. Ale dzieci tak.
5: No oczywiście, cała moja rodzina jeździ w kasku. Ja i mąż, i dzieci, i już od najmłodszych lat, i taki najmłodszy dwulatek tylko wsiadał na pierwszą hulajnogę, czy na rowerek biegowy, czy nawet na czterokołowy, to zakładany był obowiązkowo kask. Właśnie, żeby wyrobić ten nawyk, że wszyscy jeździmy w kasku i to ma zapewnić bezpieczeństwo, tak samo jak wszyscy się zapinamy pasami i zapinamy się w fotelikach, to jest nieodłączny element każdej aktywności ruchowej, to, że zakładamy kask na głowę i chronimy ją w razie upadku.
4: Ty nosisz kask?
2: Noszę.
4: A rodzice?
2: Noszą.
1: I bardzo dobrze, i tak właśnie trzeba dawać przykład, nosić kask. I to nie dlatego, żeby od tak po prostu nosić, tylko dla własnego bezpieczeństwa. Ratujemy sobie zdrowie, a bardzo często życie. Oby takich dobrych przykładów było jak najwięcej.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Media.
1: Reklama.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
1: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie do końca dnia, 16-17 stopni wieczorem i około 12 w nocy na południu Wielkopolski. Teraz jeszcze bardzo przyjemne 20. Warunki biometeo obojętne przechodzą powoli w korzystne, naciśnienie na barometrach ciśnienie stabilne, a wieje z północy, to jest słaby, przyjemny wiatr do 15-20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
4: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
6: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
7: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
6: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
4: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
8: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
4: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
1: Kursy walut.
2: W kantorach o tej porze średnia cena euro to 4,25 zł, dolar amerykański 3,66, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,91.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 po 16.
3: Hey!

0: wiedzieć gdzie.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: One Republic na 106,4 FM. 20 minut już mamy po godzinie 16. Za chwilę Kwiat Jabłoni, muzycznie będzie Anita Lipnicka w duecie uwielbianym z Johnem Porterem, więc bardzo przyjemnie. O 16.30 najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. Później też trafimy na drogi naszego regionu. A tak a propos, sprawdzam, co tam na trasach w tym momencie. No, zrobiło nam się tłoczno. Uważajcie, szczególnie tam, gdzie dość dużo aut z Duny, Opatówek, Dwunastka, ale tu się zakorkowało. Jeżeli jesteście w okolicy, dajcie znać. 62 503 106,4.
1: Reklama. Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina zrazowa dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: To Anita Lipnicka i John Porter, 29 minut po godzinie 16. Słuchacz Piotr znalazł się w tym jakże ważnym punkcie na drogowej mapie naszego regionu. Droga krajowa numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem w remoncie. W Zdunach korek gigant. Trzeba się przygotować na bardzo wolną jazdę, a nawet 10-15 minut postoju. No nie zazdroszczę, tym bardziej, że za oknami dość ciepło. Mam nadzieję, że klimatyzacja u was działa. Na drogi wyjedziemy za kilka minut, a teraz Agnieszka Walczak, konkrety z regionu, 16:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od energii ze słońca czerpanej w Krotoszynie. Sprawdzimy, jak pogoda wpływa na menu młodych bodźków. Przyjrzymy się też składowi stali.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył oceny wniosków złożonych w ramach naboru Ekologia dla Społeczeństwa. Wszystkie projekty samorządu Krotoszyna uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji.
4: Wsparcie otrzymają trzy duże przedsięwzięcia. Hala sportowa przy ulicy Młyńskiej oraz hala sportowa przy ulicy Sportowej LKS Ceramik wzbogacą się o panele fotowoltaiczne w ramach programu Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Krotoszynie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 127 tysięcy złotych. Energię ze słońca pozyskiwał będzie również Krotoszyński Ośrodek Kultury, gdzie z dofinansowaniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych zrealizowany zostanie projekt Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Ostatnim projektem, który otrzymał dofinansowanie, jest inicjatywa pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Na te inwestycje pozyskano blisko 55 tysięcy złotych dofinansowania. Jak przekazuje krotoszyński samorząd, realizacja tych inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Łącznie na realizację wszystkich projektów Krotoszyn pozyskał ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zaczyna robić się tłoczno i gwarnie. W bocianim gnieździe w Przygodzicach wykluł się drugi bociek. Oznacza to, że rodzice oprócz opieki nad młodymi i ogrzewania trzech pozostałych jaj muszą dostarczyć potomstwu także pokarmu. Zadanie jak na razie ułatwiała deszczowa pogoda.
5: To, że jest deszcz, to boćkom nie przeszkadza. Rodzice ogrzewają pisklęta. Tym bardziej, że teraz jeszcze mają dodatkowe jajka. Te bociany będą miały co robić, a te deszczowe dni bardzo w tym pomagają, bo dietą dla małych pisklęt bocianich są drzewnica. Wiadomo, że po deszczu dużo łatwiej je złapać, także, że ktoś ma ludzi, że pogoda nie jest dobra, ale dla przyrody, dla rolników i dla bocianów to jest jak najbardziej dobrze.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów od 21 lat, pozwalającego dzięki transmisji online podglądać przygodzickie gniazdo. A dorosłe bociany także potrafią chronić przed deszczem młode i pod swoimi skrzydłami zapewnić im odpowiednią temperaturę. Najstarszy z tegorocznych boćków wykluł się w minioną niedzielę. Chciałby ewolucji, a nie rewolucji. W składzie mowa o trenerze Andrzeju Urbanie, który rozpoczyna powoli budować drużynę Stali Ostrów na kolejny sezon. Szkoleniowiec chciałby zostawić praktycznie wszystkich polskich graczy i tercedes zagraniczny w osobach Meyerisa, Gibsona i Jacksona. To jednak nie będzie takie łatwe zadanie, bo cała trójka może mieć bardziej lukratywne oferty, czy to z bogatszych klubów Orlen Basket Ligi, czy mocniejszych lig niż Polska. O rozmowach kontraktowych opowiedział Radiu Centrum trener Andrzej Urban.
6: Z Polaków to chcielibyśmy praktycznie, żeby wszyscy Polacy pozostali, a jeśli chodzi o obcokrajowców, to na pewno będą oferty dla Meyerisa, dla Gibsona i właśnie dla Jacksona.
7: Rozpoczął pan już poszukiwania ewentualnie innych kandydatów do gry w Stali?
6: Tak, rozmawiamy z innymi zawodnikami, znaczy zaczynamy rozmawiać o tak, bo to jest na etapie w tej chwili selekcji i poznawania tych graczy oraz zbierania opinii i oraz wstępnych rozmów z agentami.
2: Klub z Ostrowa w tym sezonie dysponował najprawdopodobniej najmniejszym budżetem w lidze, a mimo to bez problemów zdołał się utrzymać, zajmując 10. miejsce z bilansem 16 zwycięstw i 14 porażek. Ocierając się o udział w fazie play-off, mówi się, że w przyszłym sezonie budżet Stali ma być większy, ale nie oznacza to, że ostrowski klub wróci do czołówki ligowych Krezusów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut będzie godzina 17, no to jedziemy, chociaż to jest chyba sporo powiedziane. Droga krajowa numer 12, przypomnę, tam gdzie drogowcy rozstawili ciężkie zabawki. Między Kaliszem a Opatówkiem zwężenia, sygnalizacja świetlna i dość solidny korek, o którym także informują nasi słuchacze, pisząc na facebookowym profilu Radia Centrum i dzwoniąc pod 62 503 1064. Jeżeli znacie objazdy i wiecie, którędy, to koniecznie korzystajcie. W samym Kaliszu teraz najwięcej samochodów mamy na miejskim fragmencie 25, a więc ulica Podmiejska, Stańczukowskiego i dalej Piłsudskiego. Tutaj jest naprawdę tłoczno. Wojska Polskiego Poznańska informujecie o tym, że jedna, druga zmiana świateł nie wystarczy. Trzeba chwilę postać. Ścisłe Centrum, Sukiennicza, Kolegialna, Plac Kilińskiego. Tutaj też jest sporo samochodów. Jedziemy teraz w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, 25. Informacja z ostatniej chwili to wiadomość o kolizji na tej trasie, mniej więcej na wysokości Fabianowa. Jeżeli jesteście w okolicy, w tym momencie dajcie znać. W Czekanowie na światłach ruch odbywa się płynnie i wjeżdżamy do Ostrowa Wielkopolskiego. W remoncie ulica Klasztorna, prace także nadal na Leduchowskiego, a jeśli chodzi o miejsca, w których teraz trzeba postać, bo godziny szczytu, to m.in. miejscami Strzelecka, Witosa, Ofierskiego, także tłoczno na Grabowskiej, Krotoszyńska, Poznańska, kierowcy zwalniają też na ulicy Raszkowskiej. Za informację dziękujemy Taxi Echo 19623.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Tymczasem już 3 czerwca wchodzi w życie ważna zmiana dla rowerzystów. Od tego momentu dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo korzystać z kasków ochronnych. Nowe przepisy obejmą nie tylko rowery, ale też hulajnogi elektryczne i inne urządzenia transportu osobistego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: To Kaśka Sochacka z numerem Szum. Jeżeli stoicie w korku, to pewnie się denerwujecie i teraz trzeba zrobić coś, żeby się odstresować. No to ja mam propozycję dla was. Odstresować będzie się można dzisiaj w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Tam o 19:00 startuje koncert Late Night Poems, który zakończy ten sezon cyklu Rozkład Jazzu właśnie w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Artyści połączą muzykę i poezję i będzie się naprawdę sporo działo, o czym mówi Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie.
1: Jak wielką moc potrafią mieć słowa, każdy z pewnością się o tym przekonał. Jeżeli słowo ugruntowane jest w intelekcie, doświadczeniu i wrażliwości pięknego podmiotu lirycznego, wtedy dzieje się magia. Na taki świat magicznych metafor, słowem i muzyką zapraszam już w czwartek na godzinę 19:00. Odjazd jazzu Bartek Skubisz z zespołem.
2: Tam, gdzie parkuje się w niepewnych miejscach, a wieczorami szuka się fast foodów oraz pół.
0: Takie brzmienia dzisiaj w Pleszewie, autorskie kompozycje topowych polskich jazzmenów, szczere i pełne emocji, teksty Bartłomieja Skubisza, początek o godzinie 19:00.
3: Warto się wybrać.
4: Reklama.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
6: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
7: Telefon 196-23.
6: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
7: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
8: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
4: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Za 5 minut będzie godzina 17. Okazuje się, że pensje w Polsce rosną nieco wolniej, ale jednak będziemy o tym mówić już za kilka minut w wiadomościach punktualnie o godzinie 17. Będzie także o prezesie pewnej firmy, który wpadł w ręce służb w Stanach Zjednoczonych. O tym też za kilka minut. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego popołudnia, udanego wieczoru. Po 17 będzie z Wami Marzenna Forysiak.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś pozostajemy w umiarkowanie ciepłej i wciąż wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciepło, naprawdę ciepło. Zachmurzenie umiarkowane, gdzieś jeszcze może być przeważnie małe. Słabe przelotne opady deszczu. Czy to się jeszcze pojawi? No, może być różnie. Na wschodzie regionu lokalnie możliwe burze, w związku z tym wtedy też może pokropić. Wiatr słabie umiarkowany, tylko okresami porywisty północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska. Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
3: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
5: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
3: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
7: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
6: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
3: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwo Gang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Minął czas.
2: 4 minuty po 17.

0: Dotknij Daria Max, artystka, która dała się poznać dzięki hitowi Paranoia, z którym zajęła drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022. Później wróciła do Eurowizji w 2025 roku z balladą Let It Burn, a teraz kolejna zmiana. Teraz zmieniła pseudonim z Daria na Daria Max. No i ten kawałek Dotknij to nasza propozycja do listy przybojów Top 30. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na rc.fm. 7 minut po godzinie 17. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: Ja się

0: Dawna to wiem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kaliszu trwa rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego, upamiętniający 90. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę debiutu artystycznego tego wybitnego saksofonisty i kompozytora. A co się będzie działo, posłuchajcie w wiadomościach o 17.30.

0: 17.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wymiany oświadczeń dotyczących byłego zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Powiemy o koncertach przygotowywanych z okazji trwającego w Kaliszu roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a na koniec będzie o zgrupowaniu siatkarskiej kadry kobiet, w którym weźmie udział libero kaliskiej drużyny.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jedni bronią, inni tłumaczą, a jeszcze inni zaprzeczają. Trwa wymiana oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki, byłego zastępcy prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, któremu sąd niedawno odwiesił karę pozbawienia wolności. Ostrowscy radni opozycji nie zgadzają się z zarzutami upolitycznienia sprawy wygłoszonymi przez Beatę Klimek. Do postępowania odniosła się też wicewojewoda Wielkopolska.
3: Serię oświadczeń dotyczących Mikołaja Kostki zapoczątkowała prezydent Beata Klimek, która uznała decyzję sądu o odwieszeniu kary dla jej byłego zastępcy za niezwykle surową, bezwzględną i niezrozumiałą. Powołała się przy tym na pozytywne dla niego opinie kancelarii prawnych i stanowisko wojewody wielkopolskiego. Prezydent Ostrowa zasugerowała też upolitycznienie sprawy przez opozycję, co jej zdaniem miałoby świadczyć o rzekomo politycznym charakterze całej sprawy i podejmowanych działań. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Najpierw pojawiło się oświadczenie wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabisz-Schulz, która podkreśliła, że wojewoda jako organ nadzoru powziął wątpliwość, czy Kostka nie naruszył zakazu nałożonego w prawomocnym wyroku karnym i w tym zakresie złożył stosowne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej. Zarzutom upolitycznienia sprawy stanowczo zaprzecza radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej.
4: Przypominam, że nawet na najniższe stanowisko w urzędzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Prawo powinno być stosowane równo do wszystkich. Pani prezydent zapomniała także powiedzieć o płatnej współpracy pana Kostki ze spółkami miejskimi w trakcie płatnego wypowiedzenia z pracy, z Urzędu Miejskiego. No i myślę, że warto również się przyjrzeć tym trzem opiniom prawnym, na które się teraz powołuje pani prezydent. No i zasadne jest pytanie, kto zamawiał te opinie? Kto za nie zapłacił? Bo zapłacili z pewnością ostrowianie.
3: Kostka i jego prawnicy mają teraz 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji sądu na wniesienie zażalenia w przedmiotowej sprawie. I dopiero ta decyzja ostatecznie zadecyduje, czy były zastępca prezydenta Ostrowa będzie musiał odbyć karę bezwzględnego więzienia, czy skończy się na karze w zawieszeniu. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Utwór na saksofony i orkiestrę symfoniczną napisany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego zwieńcza obchody roku poświęconego temu wybitnemu muzykowi jazzowemu pochodzącemu z Kalisza. W ramach wydarzeń upamiętniających w rodzinnym mieście saksofonisty odbywają się wieczory muzyczne, spotkania naukowe i autorskie oraz wystawy, tak by każdy znalazł coś dla siebie. W planach są także 2 duże koncerty, które mają być głównymi punktami roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Kaliszu.
5: W jednym koncercie październikowym będzie występował saksofonista Maciej Sikała łącznie z Leszkiem Kłakowskim. To jest jedno z takich już większych wydarzeń poświęconych obchodom roku Ptaszyna. Drugie wydarzenie, bardzo duże, które będzie kończyć cały rok obchodów Ptaszyna, to będzie koncert 27 stycznia w Filharmonii Kaliskiej z chyba jednym z najwybitniejszych polskich saksofonistów w tym momencie, Henrykiem Miśkiewiczem, gdzie będzie wykonany utwór napisany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego na saksofon solowy plus orkiestrę symfoniczną.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Oba koncerty przygotowuje Filharmonia Kaliska. Rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego upamiętnia 90. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę debiutu artystycznego wybitnego saksofonisty i kompozytora będącego honorowym obywatelem Kalisza. Nadia Uszyńska, libero Netland MKS Kalisz, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski Kobiet U19 w czasie zaplanowanego na czerwiec w Cetniewie. Szkolenia weźmie udział w przygotowaniach i testach przed kolejnymi spotkaniami kadry przygotowującej się do październikowych eliminacji Mistrzostw Europy w Gruzji. Zgrupowanie w czerwcu to przedłużenie dziewczynom okresu treningowego. Wcześniej jednak będę obserwował finały młodzieżowych Mistrzostw Polski. Lato i wrzesień to dla nas czas wytężonej pracy przed Mistrzostwami w Gruzji, powiedział Michał Dudek, trener reprezentacji Polski kobiet U19. Libero Netland MKS Kalisz w sezonie 2024-2025 zdobyła złote medale Mistrzostw Polski w kategoriach U18 oraz U20, otrzymując tytuł najlepszej libero turnieju U20. W 2025 roku wywalczyła brązowy medal z reprezentacją Polski U18 podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Drogowcy mocno pracują w Kaliszu. Remont na ulicy Sulisławickiej, cały czas jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Powoli się ten remont kończy, ale jeszcze trzeba trochę poczekać. Prace drogowe na zakręcie. Chodzi o ulicę Majkowską i skręt w ulicę Długosza. Tu mamy wyłączony jeden pas ruchu. Na ulicy Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 mamy wykop na jednym pasie i jeszcze przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Będzie tutaj budowana droga dla pieszych i rowerów. Czasowa zmiana organizacji ruchu. Uważajcie. Cały czas prace remontowe na krajówce numer 12 Kalisz-Opatówek. No i niestety jest tu sporo kłopotów. Na przykład mamy jednostronne zwężenie z nim w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Mamy tu ograniczenie prędkości do 40. Od Rogatki w Opatówku aż do Zdun praca na poboczach i jezdni. Ruch wahadłowy kierowany przez drogowców. No i zwężenie jezdni, dlatego też ograniczenie prędkości do 40. No i kork od czasu do czasu. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa Klasztornej i ulicy Leduchowskiego. No i przebudowa krajówki numer 36. To jest za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew Lamki Łąkociny. Ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i jeszcze tymczasowa sygnalizacja świetlna. O Pleszewie tymczasowa organizacja ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na ulicy Kazimierza Wielkiego, która teraz w przebudowie. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa, Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Kradzież danych osobowych kojarzy się zwykle z próbą wyłudzenia kredytu albo zakupami na cudze nazwisko. Tymczasem ten problem może dotknąć także kierowców. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UFG uruchomił system powiadomień, który ma informować o nowych polisach i szkodach przypisanych do konkretnych danych osobowych. To odpowiedź na przypadki, w których cudze dane były wykorzystywane do zawierania umów ubezpieczenia komunikacyjnego. Okazuje się, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, a w niektórych przypadkach problem dotyczył wielu polis przypisanych do jednej osoby. Alerty nie są aktywowane automatycznie. Żeby z nich skorzystać, trzeba się zalogować do portalu UFG przez login.gov.pl.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 21 minut 18.

0: Reklama.
1: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wyhodowany w Bangladeszu Bawu Albinos, nazwany Donaldem Trumpem, stał się sensacją internetu ze względu na swoją jasną różową skórę oraz długą, bujną blond grzywę, przypominającą słynną fryzurę amerykańskiego prezydenta. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
6: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
5: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
2: Reklama.

0: wsi Kętrzyna po Legionowoj Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze Baweł Albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo Baweł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą Bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszłamowego French Open. Rozstawiona z trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalena z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Dziś w decydującej trzeciej rundzie pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze 2 finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. I może zdarzyć się tak, że wszystkie 3 trofea zdobędą kluby z Anglii, o czym teraz Przemysław Pozowski.
2: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz 5. Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami razem. W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał 2 razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal. Znamy Arsenal Mikela Artety i doskonale wiemy, jak potrafią grać z piłką. A bez piłki to bez żadnej wątpliwości najlepsza drużyna na świecie. A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano.
1: Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie musiał zapłacić 1 000 000 złotych kary. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła tej kwoty nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na ten mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
4: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

Pyszna pogoda, łapcie same dobre chwile w to słoneczne majowe popołudnie. A dziś w kalendarzu prawdziwa podróż przez świat. Od kosmosu aż po filiżankę herbaty świętujemy Światowy Dzień Kosmosu. Jest też Międzynarodowy Dzień Herbaty. Idealny pretekst, żeby na chwilę zwolnić, złapać oddech i popatrzeć w niebo. Do tego Dzień Różnorodności Kulturowej, Europejski Dzień Natura 2000 i Dzień Kadeta oraz Dzień Odnawiania Znajomości. Czyli warto dzisiaj spojrzeć szerzej, odezwać się do ludzi i docenić świat wokół nas. A my dorzucamy do tego najlepszą muzykę na resztę tego pięknego popołudnia. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: wiosną.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już jutro w Ostrowie będzie można zobaczyć film dokumentalny Dream Chaser, którego głównym bohaterem jest David Bramley. Szczegóły w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o parkingowym konflikcie w Pleszewie, będzie o mandacie za palenie gumy w Ostrzeszowie oraz o sportowym dokumencie z przesłaniem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa nowej siedziby zespołu placówek specjalnych w Pleszewie wywołała konflikt o miejsca parkingowe między mieszkańcami osiedla a pracownikami szkoły. Emocje są coraz większe, choć pracownicy placówki podkreślają, że parkują zgodnie z przepisami, a cała sytuacja ma charakter tymczasowy.
3: Od miesięcy dzieci i nauczyciele funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, korzystając z pomieszczeń zastępczych i prowizorycznych rozwiązań organizacyjnych. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach, co znacznie utrudnia codzienną pracę, logistykę oraz opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia. Dla wielu nauczycieli oznacza to także konieczność dojazdów i szukania miejsc parkingowych na ulicy Osiedlowej. Mimo że pracownicy szkoły podkreślają, iż nie łamią przepisów i pozostawiają samochody wyłącznie w dozwolonych miejscach, część mieszkańców osiedla otwarcie okazuje swoje niezadowolenie. Za wycieraczkami aut pozostawiają anonimowe kartki, dochodzi również do nieprzyjemnych komentarzy i słownych utarczek. Szkoła apeluje o wzajemny szacunek i zrozumienie, przypominając, że nauczyciele wykonują swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności i dzieci wymagających szczególnej troski. Dyrekcja placówki zwraca uwagę, że obecne utrudnienia nie będą trwały wiecznie. Budowa nowej siedziby zespołu placówek specjalnych ma zakończyć się w grudniu. Wtedy uczniowie i nauczyciele będą mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy, a problemy związane z parkowaniem powinny ostatecznie zniknąć. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dwa wysokie mandaty i sprawa w sądzie. Ostrzeszowska policja dwukrotnie ukarała nastolatka z powiatu ostrowskiego, który 29 marca i 11 kwietnia driftował po ulicach Ostrzeszowa. Nagrania z jego popisami trafiły do miejscowej policji pod koniec kwietnia.
4: W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kierującym pojazdem marki BMW był 18-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonując niebezpieczne manewry na drodze publicznej. Za popełnione wykroczenia kierujący został dwukrotnie ukarany mandatami karnymi w wysokości po 5000 zł każdy.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Dodatkowo nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia auta, za co odpowie przed sądem. Otarł się o śmierć, nie grał prawie 2 lata, ale wrócił. Mowa o Davidzie Brambley, koszykarzu Tasomix Rosiek Stali Ostrów, który swoją drogę od kontuzji aż po powrót na boisko po ponad 650 dniach przerwy udokumentował w filmie. Premiera wyjątkowego dokumentu na dużym ekranie Ostrowskiego Centrum Kultury w ten piątek o 20. Posiadający potrójne obywatelstwo, zawodnik przeszedł niesamowitą drogę od operacji komplikacji po niej, walce o życie, a później o powrót do zdrowia i na boisko. Wszystko po to, bym mógł robić to, co kocham, czyli grać w kosza, powiedział Radiu Centrum Brambley.
5: Uwielbiam odgłos siatki, uwielbiam odgłos butów, kozowania, no to jest mój habitat, to jest mój dom. Tu jestem w końcu w domu i jak stoisz 657 dni poza domem, to uwierz mi, jak wchodzisz do domu, to się czujesz jak król. Jestem ostrowianinem. Oczywiście czuję się tu dobrze, lubię tu być, lubię ten klub, lubię to miasto, mam tu wiele przyjaciół. Super by było zostać, ale ja też wiem, jaki jest ten biznes. Nie jest to mój pierwszy sezon.
2: Powiedział Radiu Centrum Brambley. Film Pogromca Marzeń to 90-minutowy dokument o wielkim powrocie do gry, do tego, co kocha się robić w życiu. Na przekór wszystkim i wszystkiemu dochód z biletów zostanie przekazany na szczytny cel.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 19:00.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Jeżeli macie ochotę zakończyć ten majowy dzień w klimacie jazzu i poezji, warto zajrzeć do Zajetni Kultury w Pleszewie. Już dziś o 19:00 sezon cyklu Rozkład Jazdy zamknie projekt Late Night Poems. A na scenie usłyszymy materiał z najnowszego albumu Rise and Bloom, połączenie autorskich kompozycji czołowych polskich jazzmenów i pełnych emocji tekstów Bartłomieja Skubisza.
1: Jak wielką moc potrafią mieć słowa, każdy z pewnością się o tym przekonał. Jeżeli słowo ugruntowane jest w intelekcie, doświadczeniu i wrażliwości pięknego podmiotu lirycznego, wtedy dzieje się magia. Na taki świat magicznych metafor, słowem i muzyką zapraszam już w czwartek na godzinę 19:00. Odjazd jazzu, Bartek Skubisz z zespołem.
2: Tam, gdzie parkuje się w niepewnych miejscach, a wieczorami szuka się fast foodów oraz płynów, wchodząc na chwilę w ten lokalny mikro wszechświat.
0: A zapraszam słuchacze Radia Centrum, Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wstęp wolny, początek dziś, 19:00, Zajezdnia Kultury w Pleszewie.
3: Warto się wybrać.
4: O, dzięki.

0: Reklama.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Policjanci z Niemodlina zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalny rozwój oraz potrącenie 18-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Na jutro będziemy pod wpływem wyżu z centrum nad wschodnimi Niemcami. Powoli zmierzają do nas ciepłe masy powietrza z nadpołudniowo-zachodniej Europy. Piątek będzie pogodny, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna poszybuje nawet do 24 stopnia. Najcieplej będzie na zachodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie stabilne, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta. Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
4: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
3: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu uciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej.

0: dni się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
1: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
0: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
2: Michał Woszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Stało się, Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika, a klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sobotę w ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open, rozstawiona z trójką Polka, zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację, bo dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5. Alex Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
4: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
3: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 7 minut po godzinie 19. No i tak trochę jeszcze sportowo, szybkie tempo i Wiktor Dedua.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

0: coś da.
1: Słynne chińskie arcydzieło, jeden z najpiękniejszych filmów lat 90. po raz pierwszy w polskich kinach, Zawieście czerwone latarnie. Seans w kinie Centrum jutro o godzinie 17.15, a o 19.30 Milcząca przyjaciółka, film nagradzany na festiwalu w Wenecji. Bardzo ciekawie się zapowiada weekend w kinie Centrum. W sobotę z kolei kolejne spotkanie z cyklu Wajda Rewizje. Przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. Niewinni czarodzieje pojawią się w kinie Centrum o godzinie 18.00. A w niedzielę o tej samej porze Jake Gyllenhaal Hall i Henry Cavill jako specjaliści od brudnej roboty w filmie akcji w reżyserii Gaja Ritchie. Zawodowcy w poniedziałkowym klubie filmowym, z kolei spotkanie z polskim dokumentem biograficznym Znaki Pana Śliwki, a seans tradycyjnie o godzinie 19.00.
2: Warto się wybrać.
1: Szczegóły znajdziecie na rc.fm i na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Uwaga, dekarze. Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.
6: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką Biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
1: Co jedzą bocianie pisklaki w przygodzickim gnieździe i czy trudno je nakarmić? Posłuchajcie w wiadomościach o 19.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19.30 i po raz ostatni już dziś Agnieszka Walczak, wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od energii ze słońca czerpanej w Krotoszynie. Sprawdzimy, jak pogoda wpływa na menu młodych bodźków. Przyjrzymy się też składowi stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył oceny wniosków złożonych w ramach naboru Ekologia dla Społeczeństwa. Wszystkie projekty samorządu Krotoszyna uzyskały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji.
3: Wsparcie otrzymają trzy duże przedsięwzięcia. Hala sportowa przy ulicy Młyńskiej oraz hala sportowa przy ulicy Sportowej LKS Ceramik wzbogacą się o panele fotowoltaiczne w ramach programu Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Krotoszynie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości blisko 127 tysięcy złotych. Energię ze słońca pozyskiwał będzie również Krotoszyński Ośrodek Kultury, gdzie z dofinansowaniem w wysokości blisko 40 tysięcy złotych zrealizowany zostanie projekt Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Ostatnim projektem, który otrzymał dofinansowanie, jest inicjatywa pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Na te inwestycje pozyskano blisko 55 tysięcy złotych dofinansowania. Jak przekazuje krotoszyński samorząd, realizacja tych inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, wspierając działania na rzecz ochrony środowiska. Łącznie na realizację wszystkich projektów Krotoszyn pozyskał ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zaczyna robić się tłoczno i gwarnie. W bocianim gnieździe w Przygodzicach wykluł się drugi bociek. Oznacza to, że rodzice oprócz opieki nad młodymi i ogrzewania trzech pozostałych jaj muszą dostarczyć potomstwu także pokarmu. Zadanie jak na razie ułatwiała deszczowa pogoda.
4: To, że jest deszcz, to boćkom nie przeszkadza. Rodzice ogrzewają pisklęta. Tym bardziej, że teraz jeszcze mają dodatkowe jajka. Te bociany będą miały co robić, a te deszczowe dni bardzo w tym pomagają, bo dietą dla małych pisklęt bocianich są drzewnica. Wiadomo, że po deszczu dużo łatwiej je złapać. Także, że ktoś ma ludzi, że pogoda nie jest dobra, ale dla przyrody, dla rolników i dla bocianów to jest jak najbardziej dobrze.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów od 21 lat, pozwalającego dzięki transmisji online podglądać przygodzickie gniazdo. A dorosłe bociany także potrafią chronić przed deszczem młode i pod swoimi skrzydłami zapewnić im odpowiednią temperaturę. Najstarszy z tegorocznych bodźków wykuł się w minioną niedzielę. Chciałby ewolucji, a nie rewolucji. W składzie mowa o trenerze Andrzeju Urbanie, który rozpoczyna powoli budować drużynę Stali Ostrów na kolejny sezon. Szkoleniowiec chciałby zostawić praktycznie wszystkich polskich graczy i tercedes zagraniczny w osobach Meyerisa, Gibsona i Jacksona. To jednak nie będzie takie łatwe zadanie, bo cała trójka może mieć bardziej lukratywne oferty, czy to z bogatszych klubów Orlen Basket Ligi, czy mocniejszych lig niż Polska. O rozmowach kontraktowych opowiedział Radiu Centrum trener Andrzej Urban.
5: Z Polaków to chcielibyśmy praktycznie, żeby wszyscy Polacy pozostali, a jeśli chodzi o obcokrajowców, to na pewno będą oferty dla Meyerisa, dla Gibsona i właśnie dla Jacksona.
6: Rozpoczął pan już poszukiwania ewentualnie innych kandydatów do gry w Stali?
5: Tak, rozmawiamy z innymi zawodnikami, znaczy zaczynamy rozmawiać o tak, bo to jest na etapie w tej chwili selekcji i poznawania tych graczy oraz zbierania opinii i oraz wstępnych rozmów z agentami.
2: Klub z Ostrowa w tym sezonie dysponował najprawdopodobniej najmniejszym budżetem w lidze, a mimo to bez problemów zdołał się utrzymać, zajmując 10. miejsce z bilansem 16 zwycięstw i 14 porażek. Ocierając się o udział w fazie play-off, mówi się, że w przyszłym sezonie budżet Stali ma być większy, ale nie oznacza to, że ostrowski klub wróci do czołówki ligowych Krezusów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 20.

0: Material Lover i Sienna Spira, brytyjska wokalistka i autorka tekstów popowo-soulowych, która zdobyła światową sławę utworem Die on this Hill. Material Lover powstał jako główny utwór promujący film Diabeł ubiera się u Prady 2. To również nasza propozycja do listy Top 30. Jutro nowe notowanie, zajrzyjcie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Iga Świątek poznała swoją pierwszą rywalkę we French Open. Zmierzy się z nastolatką z Austrii, a potem z Australii, ale potem już nie będzie tak lekko. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 20.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: No, szykuje się bardzo przyjemny weekend i bardzo piękny piątek. Pogodny, zachmurzenie małe i umiarkowane. Bezdeszczowo. Temperatura maksymalna poszybuje do 24 stopnia. Najcieplej będzie na zachodzie naszego regionu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie będzie stabilne. Biometr pozostanie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open. Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
4: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
3: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym między innymi drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani w tym dwoje Polaków jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, no od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla, bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6,91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juanem Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę poznaje

0: Reklama.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
0: Reklama.

0: Demono Janna mieszka tu i coś jest w tym tytule, bo już za chwilę zaśpiewają dziewczyny. Będzie Ania Dąbrowska, będzie Roxy Węgiel i Agnieszka Chylińska. Charlie Charlie, jeden z największych przebojów Ani Dąbrowskiej, który ukazał się na jej debiutanckim albumie Samotność po zmierzchu. To był rok 2004.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: No takie taneczne spotkania nie zdarzają się u nas zbyt często. Taneczny wieczór pełen emocji, energii i młodej choreografii odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już niedługo. W środę 27 maja o 18:00 studenci Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi zaprezentują autorskie spektakle, etiudy i choreografie. Od form kameralnych po projekty zespołowe eksponujące piękno ruchu i potencjał tanecznej wyobraźni. Wieczór tańca, kierunek choreografia to także okazja, żeby po spektaklu spotkać się z twórcami i porozmawiać o kulisach pracy tancerza i choreografia. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tegoroczne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich uprawach owoców. Rozpoczęło się już szacowanie szkód, a my będziemy o tym mówić w wiadomościach o 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Na naszą pogodę będzie miał wpływ wyższy centrum nad wschodnimi Niemcami. Już powoli zmierzają do nas ciepłe masy powietrza z nad południowo-zachodniej Europy. W związku z tym jutro temperatury zapowiadają się naprawdę całkiem przyjemnie. Maksymalnie od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Nie będzie padać, zachmurzenie małe i umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejny trudny sezon sadowników. Owoce będą droższe. Tymczasem pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Powiemy, gdzie takie udogodnienie. Marcin Krzamiński. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
4: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
3: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
5: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, to znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
3: No oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
6: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
3: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
7: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
3: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A my już mamy takie rozwiązanie w Kaliszu. Nazywa się ładnie Tom w dom.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4 minuty po 21:00. W wieczorze dobrze nastrojonym Robert Plant. I believe.

0: To była Madonna. Dziś Światowy Dzień Kosmosu i to jest dobry moment na takie akcje. Tej nocy planowany jest 12 testowy lot pojazdu Starship, najnowocześniejszego systemu rakietowego, który ma zrewolucjonizować podróże kosmiczne. Okno startowe otworzy się o godzinie 30 minut po północy czasu polskiego i potrwa 90 minut. Po raz pierwszy zostaną wykorzystane całkowicie przeprojektowane pojazdy Starship i stopień napędowy Super Heavy z najnowszą wersją silników, a start nastąpi z nowej platformy startowej w kompleksie Starbase, której projekt poddano gruntownej modernizacji. Tam będzie dużo zresztą nowych takich nowinek. SpaceX chce teraz sprawdzić nowe technologie w realnym locie. Na wszystkie wprowadzone zmiany, innowacje mają na celu umożliwienie pełnej i szybkiej wielokrotności użycia systemu Starship, transferu paliwa na orbicie, rozmieszczania satelitu Starlink oraz w przyszłości transportu ludzi i ładunków na Księżyc i Marsa. No dzieje się. Wracamy do nastrojowej wieczornej muzyki. Teraz Sting i Fortress Around Your Heart.
1: Wieczór dobrze nastrojony.

Na wieczorze dobrze nastrojonym teraz If You Leave Me Now, kultowa ballada zespołu Chicago z 1976 roku, która jako pierwsza w historii grupy zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów. Single zdobył dla grupy dwie nagrody Grammy. A ballada pojawia się od czasu do czasu w wielu znanych filmach i serialach, na przykład w Seksie w Wielkim Mieście. Chicago.

0: Co na przecież wiedzą, według przewidywań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju latem temperatury będą utrzymywały się powyżej normy. Upały i to do tego mała ilość opadów. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 22.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Dostaniemy się pod silny wpływ pogodnego wyżu Zenos nad Niemiec. Z północy napłynie umiarkowanie chłodna masa powietrza polarnego, ale jutro zacznie już ustępować miejsca dużo cieplejszemu powietrzu płynącemu z nad południowo-zachodniej Europy. Piątek zapowiada się naprawdę bardzo przyjemnie, będzie pogodnie, maksymalnie do 24 stopni, a najcieplej na zachodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zatrzymania i kontrola. Wrócimy do dramatu w żłobku w Ząbkach. Potem prognoza na lato. Ma być sucho i upalnie. Będzie też młode piłkarskie pokolenie w akcji. Marcin Krzemiński. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki, mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
4: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawę do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
3: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Jest jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej w Europie redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Oświadczył w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Wiceminister podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce i że będzie się to wiązać z poważnymi inwestycjami. Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
5: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
3: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
3: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Jaki ojciec, taki syn. Najstarsza pociecha Cristiano Ronaldo. 15-letni Cristiano Ronaldo dos Santos strzelił 2 gole w zwycięskim meczu piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16 z Grecją. Starcie zakończyło się wynikiem 3-0. W turnieju rozwoju UEFA w północnej Portugalii uczestniczą też Włochy i Czechy.

miało nie być tego kawałka na płycie. Perełka z sesji do przełomowego albumu Times z 1981 roku. When Time Stood Still i Electric Light Orchestra. 27 minut po 22.

0: Don't Believe the Alan Parsons Project. Minęła 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Miłość nie szuka swego. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto żyje według zasady po mojemu albo w ogóle? Pewnie, że spotkałeś. I nie było to fajne. Relacje są w porządku, o ile stawiamy na swoim. Nawet życie i praca pod zwierzchnictwem, co dotyczy nas wszystkich, jest w porządku, dopóki nie jesteśmy zmuszani do podporządkowania się cudzej woli. I szczerze mówiąc, większość z nas nie reaguje zbyt dobrze, kiedy to się dzieje. Więc jaki jest sekret przejścia przez taką sytuację tak, żeby z jednej strony nie zrujnować relacji, ale z drugiej nie czuć się jak wycieraczka? Posłuchaj, co mówi na ten temat Bóg. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. W tym właśnie miejscu tkwi sedno sprawy. Sekretem jest nie upieranie się przy swoim. Rezygnacja z prawa do prowadzenia spraw po mojemu. Masz czynić rzeczy chętnie, z dobrej woli, dlatego że cenisz tę drugą osobę. Kiedy pomyślisz o tym w ten sposób, nie wydaje się to tak skomplikowane.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Made in Polska.
1: No i oczywiście gospodarzem tego programu Adamem Martuzalskim. Jeszcze chwila. A należy grupa The Eagles. Love will keep us alive.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro będziemy pod wpływem wyżu z centrum nad wschodnimi Niemcami o imieniu Zeno. Powoli zmierzają do nas ciepłe masy powietrza z nad południowo-zachodniej Europy. Piątek będzie naprawdę przyjemny, pogodny, zachmurzenie małe i umiarkowane, no i ciepło, do 24 stopni. A najcieplej będzie na zachodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie będzie sobie wolno rosło, w południe sięgnie 1017 hektopaskali. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio Centrum. 24 godziny.

0: serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Kolejny trudny sezon sadowników. Owoce będą droższe. Tymczasem pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Powiemy, gdzie takie udogodnienie. Marcin Krzemiński. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
2: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
1: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Pytka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: No oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
1: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
5: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuzalski. Made in Polska.
6: 3 minuty po 23:00.

No tak, gdybyśmy rozpoczęli audycję jeszcze przed tym utworem, to poleciłbym Państwu, żeby zapiąć pasy, bo przecież Blues Against the Machine, no wyjątkowa dynamika i blues, który podnosi z krzesła, zatem pasy byłyby tu jak najbardziej wskazane. Wyjątkowy początek audycji Made in Polska, kłaniam się nisko, Adam Martuzalski. I to w jaki sposób można by powiązać, jeśli można byłoby powiązać z Światowym Dniem Kosmosu, który ponoć dzisiaj obowiązuje do północy, to chwała, ale blues i kosmos, no pewnie trochę też. To, czego słuchaliśmy właśnie, Blues Against the Machine, to supergrupa. Nie uwierzylibyście Państwo, że liderem i pomysłodawcą jest człowiek z Portugalii, bluesman z Portugalii, Buddy Guedes, producent, właściciel wytwórni Moby Dick Records, a z nim cała plejada gwiazd. Bart Szopiński, facet chyba też z Poznania, Boogie Boys, znakomity pianista. Do tego duetu jeszcze dołączył Danny Del Toro, harmonika, facet z Włoch, Nick Tacori, perkusista, również Włoch, oraz Vasco Maura, Portugalczyk, na gitarze basowej. Do tej płyty pewnie jeszcze będziemy wracać w programach Made in Polska i mimo, że w składzie jest tylko Bart Szopiński, ale my w programach Made in Polska zaglądamy polskiej muzyce głęboko w oczy. Zatem Blues Against the Machine również jest grany i podlega, mogę tak powiedzieć, programowi Made in Polska. W dzisiejszym programie goście: Asia Malicka, Paweł Michałowski z zespołu Beyond the Event Horizon z Poznania, który już dziś, o którym już dziś w jakimś sensie mówiłem. Rozmowa za chwil kilka, natomiast teraz posłuchajmy zespołu, który uczestniczył w półfinałach Wielkopolskich Rytmów Młodych, które odbyły się w tym tygodniu w oddziale Telewizji Polskiej, również w Poznaniu. Po raz trzeci Poznań. To jest zespół The River Rose, ich debiutancka płyta, a wracając do tych przesłuchań Wielkopolskich Rytmów Młodych, poziom ponoć znakomity, a The River Rose są tego potwierdzeniem.

0: No Surrender, The River Rose, no myślę, że to premiera dla tego zespołu w programie Made in Polska oczywiście, bo zespół płytę wydał kilka miesięcy temu i już, jak mówiłem wcześniej, wystąpił, zakwalifikował się do półfinału Wielkopolskich Rytmów Młodych. No i teraz kto wie, czy nie dostąpią zaszczytu występu w Jarocinie już w ścisłym finale. O tych wynikach dowiemy się troszeczkę później. Witam w studio Asia Malicka. Cześć. Paweł Michałowski, perkusista zespołu. Jesteśmy?
1: Tak, jesteśmy.
2: Jesteśmy.
0: Asia Malicka i Paweł Michałowski, Beyond the Event Horizon. Padlem, przepraszam, zacznę od ciebie. Byliście grupą, jak Wikipedia podaje, rock instrumentalny. To tak fajnie zabrzmiało. Co w twoim mniemaniu jest rockiem instrumentalnym? Czy załóżmy, że to określenie jest, no właśnie, jakie?
1: Jest to bardzo szerokie pojęcie. Tak naprawdę zawieramy sobie, no bo ten instrumentalny rock to jest, może zawierać różne gatunki w sobie. Mamy trochę elementów ambientu, na przykład elektroniki, w tym niekoniecznie rock to jest gitarowe granie.
0: Tak, no mnie to tak trochę rozbawiło, bo mało szczegółowe, chociaż znowu zbyt szczegółowe jakieś kierunkowe takie formułki, gotyk, rock, coś tamten, to one też nieraz bywają, no ale uznaliście po trzeciej płycie, że brakuje tego, ponieważ wasz przekaz jest bardzo poważny, jesteście, dojdziemy jeszcze do tego, jakie przesłanie niesiecie w sobie i jak powstaliście, dlaczego ta nazwa i to wasze przesłanie jakby wyrażało się w muzyce instrumentalnej i zabrakło właśnie przekazu mocniejszego z wokalem i z tekstem, tak?
1: Tak naprawdę z mojej strony osobiście wokal jest kolejnym instrumentem. Mhm. Nie? To jest, my tak naprawdę instrumentalnie próbowaliśmy też jakby śpiewać, nie? Bo niekoniecznie gitara musi jechać jakiś taki szarpany riff w stylu Metaliki albo czegoś takiego. Gitara może grać też melodycznie, mhm. Może używać fajnych efektów i tak dalej. Mówiłeś tutaj o naszych tam początkach, tak? O 2010 roku i tak dalej. My wszyscy zafascynowani tak naprawdę całym światem astrofizycznym, całym tym otoczeniem, co nas otacza. To bo kosmos, tak jak dzisiaj mamy Światowy Dzień Kosmosu, jest też szerokim pojęciem. Bardziej każdego fascynuje inna rzecz, nie? Inni wchodzą w jakąś tam, powiedzmy, fizykę kwantową i tak dalej. Ja na przykład bardzo, że tak powiem, interesuję się na przykład życiem pozaziemskim, czy mamy jakieś inne cywilizacje i tak dalej. I przerzucamy to na muzykę.
0: No tak, ale właśnie jeszcze raz może doprecyzuję, czyli to te wasze próby połączyć, ja to tak od razu po wysłuchaniu i wczytaniu się jakby w dźwięki poszczególne, no może nie już tak detalicznie, ale po wsłuchaniu się chcieliście instrumentalnie przekazać te ważne treści, czyli chcecie połączyć się ze świadomością, z innymi bytami, powiedzmy, i uznaliście w pewnym momencie, że trzeba jeszcze do tego dołożyć tekst, żeby było bardziej uwierzytelnione, czytelniejsze.
1: Ktoś musi z tymi obcymi rozmawiać, z cywilizacjami.
0: I dlatego jest Ania.
2: Asia.
0: Tak, Asia, przepraszam.
1: I stąd płyta Kontakt.
0: No tak, i Asia, powiedz, czy to był główny powód twojego jakby zaproszenia w twoim kierunku? Jak sądzisz, czy chłopacy chcieli poszerzyć jakby przekaz do innych, do tych, którzy są obok, a z którymi próbujecie nawiązać kontakt? Czy to było coś takiego, czy po prostu zapraszamy wokalistkę, żeby trochę to zabrzmiało bogaciej?
2: Historia zaproszenia mnie do zespołu jest dosyć prosta. Z basistą obecnym Jakubem Puszyńskim znam się od wielu, wielu lat. Zresztą z wszystkimi członkami zespołu znam się już od wielu, wielu lat. Gdzieś tam graliśmy, ja w innym zespole graliśmy razem koncerty i gdzieś tam się mijaliśmy na, czy na jakichś przeglądach i tak dalej. I w którymś momencie, w zeszłym roku, Jakub do mnie napisał po prostu, że szukają wokalu i czy bym nie chciała spróbować. Znałam tę muzykę i tak trochę ta, ten pomysł właśnie wymiarów, połączenia się z innymi bytami, gdzieś to mi pasowało, bo zawsze jak patrzyłam w gwiazdy, to miałam takie, takie jakieś tęsknoty, że może tam kiedyś byłam. I tu się okazuje, że w tej muzyce, którą robimy i do której do tego pomysłu, do którego dołączyłam w Beyondach, gdzieś ta moja tęsknota i ta, to, co chcę wyrazić, się odnajduje. Są te dźwięki i moje słowa dodane do tego, mój Ali na wokalu. Gdzieś to wszystko się łączy, jakaś taka właśnie kosmiczna potęga. Coś tutaj chyba się gwiazdy ułożyły dobrze, bo no, czuję się, że jestem w tym miejscu, gdzie powinnam być.
0: Czy to jest... rozmawiamy poważnie oczywiście. Czy to jest próba takiego, ja już się chyba powtarzam, próba wejścia w inne stany świadomości, bo płyta ma tytuł znamienny, Kontakt. To jest... cała płyta jest konceptualna, taka koncept album i ona zawiera jakby opowieść, próbę waszego zbliżenia się do innych bytów, prawda?
1: Tak naprawdę, jeżeli posłuchamy płyty, możemy usłyszeć w niej inne te byty, inne cywilizacje. Każdy może interpretować to inaczej. Każdy sobie może wyobrażać inaczej. Mm-hmm. Nie, bo nie wiemy, czy jest jakaś cywilizacja, czy jej nie ma.
0: Tak no tak, ale...
1: Tak? Nie chcemy się tutaj jakoś tam wychylać, ale jeżeli ktoś sobie przesłucha całą płytę, na pewno usłyszy jakieś te, mm-hmm. te dźwięki innych cywilizacji. Bardziej lub mniej.
0: W jednym z utworów jest próba właśnie, to jest chyba, to jest utwór, Echo of L-O-O-T, tak?
1: Tak.
0: I tam jest chyba taka próba właśnie wysłania głosu w przestrzeń z nadzieją na powrót i odpowiedź, tak?
2: To znaczy, jeżeli mogę tutaj, Beyond the Event Horizon od początku swojego istnienia wysyłało sygnał, od pierwszej płyty, od pierwszej piosenki wysyłało ten sygnał w przestrzeń, w wymiary, w kosmos, do granic znanego nam wszechświata, a właściwie poza, no bo to jest Beyond the Event Horizon, jak sama nazwa, poza horyzont zdarzeń. I tu przy płycie Kontakt jest ten sygnał, który dryfuje przez tą czas i przestrzeń, a w piosence w Echo of Loot no nagle się pojawia głos, który odpowiada. Tylko no tak jak z każdym naszym utworem nie do końca jesteśmy pewni, czy to jest odpowiedź prawdziwa, czy to może nasz sygnał się odbił i wrócił już do nas. Ale to każdy słuchacz może po prostu zinterpretować to we własnym zakresie, natomiast no my nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy, czy mamy ten kontakt, czy to jest dopiero kontakt, czy już mieliśmy ten kontakt.
0: To jest bardzo, bardzo twórcze i takie nieoczywiste, otwierające znowu jakby, otwierające kolejny krok do następnej płyty i poszukiwania ciąg dalszy.
1: Albo ukrycia się. Jeżeli się wykryjemy jakąś cywilizację, no, ale która jest
0: na ten moment, jeśli otrzymaliście jakiś sygnał i jeśli nie zidentyfikowaliście tego głosu, nie wiecie, która to jakaś przestrzeń, to poszukiwania będą trwały dalej, jak sądzę. Stąd moje dalsze pytanie, do którego dojdziemy, o płytę następną, ale zanim następne pytania, posłuchajmy nagrania Mind. Okay.

0: Mind, nagranie z płyty Kontakt zespołu Beyond the Event Horizon. Asia Malicka, wokal Paweł Michałowski są gośćmi dzisiejszego programu. Asiu, ty dołączyłaś do zespołu i twój wokal jest oczywiście wzmacniający ten przekaz. To, co Paweł powiedział, że jesteś kolejnym instrumentem, trochę jest mniej wokalu. Ja myślałem, miałem takie, no może nie nadzieję, ale spodziewałem się, że jesteś w każdym utworze, a ty jesteś tam, gdzie potrzeba.
1: Dokładnie tam, gdzie potrzeba. Od strony technicznej to wyglądało tak, że weszłam do zespołu, kiedy w zasadzie utwory już były gotowe, wejście do studia było tuż za rogiem. No ja wparowałam tak szybko, jak mogłam, zrobiłam ten jeden kawałek Echo of Lute i nie mogłam, no stwierdziliśmy po prostu, że on musi być na płycie, bo gdzieś tam się łączy z całą koncepcją tego takiego kontaktu, tej historii, którą chcemy opowiedzieć, to, co chcemy przekazać. Jakoś też tak fajnie się wpasowało w to, że jestem w trakcie tak jakby dołączania do zespołu. Już jestem obecna, ale jeszcze jestem w trakcie, czyli taka zapowiedź mnie też gdzieś, że będę już na stałe występować razem z chłopakami. No w zasadzie to tak to wyglądało.
0: Czyli podróż w pełni, w poszukiwaniu innych bytów, innej świadomości. Na płycie i w waszej opowieści występuje taki skrót LOOT. Wyjaśnisz?
1: W dosłownym rozwinięciu to będzie Lingering Omnidimensional Oracle Transmission.
0: Czyli?
1: Czyli tak, żeby to przetłumaczyć, to taka przeciągająca się wszechwymiarowa transmisja wyroczni. No, to jest to, co każdy może to interpretować tak jak się podoba. No, łączy się to z tą tematyką, czyli tego sygnału. Nie chcieliśmy, żeby to był sygnał nadawany tak jak z NASA czy z innych stacji. Chcieliśmy, żeby to był też głos, który wybrzmiewa. Sam tytuł LOOT już był od początku, to rozwinięcie pojawiło się tak jakby trochę później, ale musiało też pasować, musiało to wybrzmiewać, no i dlatego tak.
0: Czyli w tych utworach, w tej całej opowieści głos dryfuje, wraca do zespołu, powiedzmy tak.
1: Tak.
0: Jest w jakimś sensie rozpoznany, ale nie do końca, ponieważ...
1: No tak jak mówiłam wcześniej, to jest z jednej strony, dlatego jest echo, czyli coś, co do nas powraca, ale echo też jest czymś nie do końca takim oczywistym, bo a może to jest faktycznie ktoś, kto odpowiada, może po tej drugiej stronie ktoś faktycznie jest.
0: Czyli wierzycie, że poprzez dotarcie do tych wyższych stanów świadomości pozwoli dotknąć niewidzialnej przestrzeni funkcjonującej obok, albo obok nas.
1: Też z tej strony możemy tak do tego podejść. Możemy totalnie fizycznie i raczej myśleć o innych bytach, tak, nazwijmy to kosmitami, czy jak kto lubi, ale możemy też to bardziej w podświadomości, podróże przez wymiary, jakieś takie granice naszego, no bo sam nasz umysł jest no nieodkrytym kosmosem, nieodkrytym wszechświatem i myślę, że po tych miejscach też podróżujemy i chcemy się gdzieś tam przebić dalej, żeby te nasze dźwięki, nasza muzyka gdzieś tam się wbijała ludziom też właśnie nie, i przez głowę, i przez nawet w duszę. I każdy podróżuje jak lubi.
0: Wyobraźcie sobie państwo, że ta rozmowa z Asią i Pawłem odbywa się w dniu Światowego Dnia Kosmosu i nie ma w tym momencie żadnej reżyserii czy jakiegoś zgrywania, nagrywania wizyty gości w programie. Tak akurat się okazało, widocznie tak miało być. Może inne byty zadziałały tak, że wszystko bez wielkiego aranżu się tak zadziało w Radiocentrum w programie Made in Polska. Pawle, czy perkusja w takiej muzyce na czym polega gra na perkusji w takiej muzyce? To jest oszczędne granie, czy ty każdorazowo, kiedy konstruujecie utwory, jesteś jakoś naprostowany przez lidera, czy przez jakiegoś basmena w ramach sekcji rytmicznej, żadnych przejść dodatkowych, surowe, mocne granie, czy masz moment, że możesz gdzieś trochę rozwinąć skrzydła?
2: Początkowo na poprzednich albumach, zwłaszcza na pierwszym, tak było troszeczkę, że byłem trochę stopowany, więc musiałem grać oszczędniej. I z czasem przyszło tak, że mam tą wolną rękę i obecnie dobrze się dogaduję z Kubą, współpracujemy, po prostu patrzymy na siebie i mamy z tego świetną radość. Z tego grania. Jest taki chill, nie ma ciśnienia, że musimy czegoś się trzymać, jakichś ryzów, tak, jakichś konkretnych schematów grania i tak dalej. Oczywiście też doświadczenie, które jakby uzyskaliśmy przez tyle lat grania, też już nam pozwala się jakoś zachować, nie? Że ta stopa musi być z basem w odpowiednich momentach, że ta sekcja ze sobą współpracuje. Ale co do... czy mam dla siebie jakąś przestrzeń? Raczej jestem członkiem grającym zespołowo niż solowo. I myślę, że współpracuję. Raczej zostawiam te miejsce innym instrumentom na wybrzmienie, na te efekty. Staram się ich nie zasłaniać.
0: A powiedz tak, zauważyłem też, że gitarzysta gra solidnie, ale oszczędnie również. Czy to też jest filozofia w waszym wydaniu?
2: Myślę, że nie stosujemy przyrostu formy nad treścią. Po prostu.
0: A kiedy wchodzicie do studia, kiedy pierwszy raz weszliście do studia Perły, przypomnę słuchaczom, to człowiek, który grał między innymi w AC Drinkers. Czy on zrobił duże oczy, jak żeście zaczęli mu opowiadać o innych bytach, że to musi tak zabrzmieć, a nie inaczej?
2: Myślę, że... Czy duże oczy? Chyba nie. Mi się wydaje, że on już spotkał się z tyloma zespołami różnymi i sam grał bardzo dużo, że nie, myślę, że może nie zrobiło aż takiego wrażenia.
0: No wiesz, ale musieliście na pewno mu przekazać jakąś formę przekazu, co chcecie uzyskać i dlaczego ten stan umysłu i te dźwięki.
2: Tak, chodziło nam też o przestrzeń i też ta muzyka, żeby ona nie była z jednej strony tak surowa, nie? No bo jednak to brzmienie tych płyt jest dosyć krystaliczne, nie? Patrząc, jest takie czytelne, że każdy instrument, każdy szmer można wysłyszeć w tej muzyce.
0: Ładnie to brzmi.
2: Nie ma takiej surowizny jak w niektórych postrockowych zespołach, nie? Jak tam słuchamy na przykład, nie wiem, Mono na przykład, albo oni grają oczywiście delikatniejszą muzykę, ale nie ma tego surowego takiego grania, takiego czyszczenia, tutaj lekko coś nierówno i tak, takiego nieczywistego. U nas jest ta muzyka poukładana, no na tym nam zależało też, żeby było wszystko słychać.
0: No, ja w jednym momencie usłyszałem w takiej końcówce jakiś taki fragment, może nie w końcówce, fragment taki, który mi zapachniał Floydami, no ale wiadomo, przecież nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Wiesz, o co chodzi?
2: Tak, tak. Każdy ma w sercu też, my jesteśmy zlepkiem troszeczkę, każdy w sercu wychował się na delikatnie innej muzyce. I stąd to tak zostało. Adam na przykład, jak słychać, właśnie mówisz, floydowskie granie, Adam też jakby, no słychać u niego tą Metallicę, trochę Floydów, trochę, mimo tego, że słucha progresywnego świadka, ale no słychać, ja na przykład słuchałem też różnej muzyki, ja się wychowałem tak naprawdę na Panterze, na takim trashowym graniu, potem zacząłem słuchać progresywnego rocka, ale raczej już nowocześniejszego niż Pink Floyd.
0: A jeśli mogę zaryzykować stwierdzenie, że podobnej kapeli z tak rozbudowaną filozofią kosmosu, nomen omen, Światowy Dzień Kosmosu, nie słyszałem w Polsce. Czy się mylę? I jaki zespół światowy robi na was wrażenie w tym momencie? w tym klimacie, jaki wy w tej chwili przekazujecie?
2: Wiesz co, ciężko jest znaleźć zespół, który gra tak jak my, nie patrząc.
0: No i...
2: Bo, tutaj jest właśnie z, jakbym miał przytoczyć. Właśnie my się nie szufladkujemy, bo to jest... różne opinie słyszymy, że na przykład ktoś nas określił, że gramy jak Metallica pomieszana z Pink Floyd właśnie. Nie? Że słychać te takie riffy metalikowe, ale jednak brzmienia Pink Floyd. Ja bym się tutaj nie zgodził.
1: O Kubie mówią, że mocno Tula gdzieś tam słychać w jego graniu. Oczywiście Kuba nie będzie nigdy mówił, że nie, bo Tula kocha, natomiast no, tak już mocno sam szuka swojego brzmienia. No, tu Paweł dobrze powiedział, jesteśmy zlepkiem tego, czego słuchamy, ale nie tylko tego, czego słuchamy, jeżeli chodzi o muzykę, ale my wsiąkamy jak, w nas jak w gąbki. Czy to sztuka, czy literatura, czy film, czy to, co się dzieje wokół nas, nasze zainteresowania, tak jak tutaj Paweł wspomniał, że tą astrofizyką, ja też bardzo lubię tematykę kosmologii, fizyki kwantowej. Też to próbuję wpleść we wszystkie słowa, które się pojawiają w...
0: Bo teksty piszesz ty.
1: Tak, teksty piszę ja. We wszystkie teksty, które piszę, nawet opis zespołu, ten najświeższy, który gdzieś tam przez moje ręce przeszedł, to jest wszystko, no, kierunkujemy się na ten kosmos i to, ale to nie jest tylko kosmos i dźwięki kosmosu i dźwięki jakieś tam próbujemy niby tego pozaziemską istotę, jej słowa, jej dźwięki, jej głos wlepić w kawałki, ale no to jest naprawdę wszystko, co w nas gdzieś tam fermentuje, wybucha w to w momencie próby i potem w studio i wychodzi coś takiego. My nie jesteśmy świadomi nawet do końca, dopiero jak już jest płyta gotowa, to my jesteśmy świadomi, jak to brzmi, bo wchodzimy, gramy to, co w nas jest, pewnie jest układ gdzieś tam trochę matematyki, żeby to nam się nie pomyliło, ale tak do końca, tak trochę jak barbarzyńsko podchodzimy do harmonii.
0: Chcesz powiedzieć, że utwory powstają na próbach, jest wrzucony temat i gracie go, zapętlacie go, gracie go w koło i powstają jakieś różnego rodzaju konfiguracje w ramach tego tematu i z tego powstaje utwór?
1: I tak, i nie, bo są, myślę, utwory, które po prostu wchodzimy i są.
0: Gotowe,
1: są,
0: tak?
1: Są.
2: Kompozytor przynosi. Było tak, że siadamy, spotykamy się na próbach i Kowal uderzy jakiś dźwięk, ja to uderzę na przykład stopą, Kuba coś dogra i tak naprawdę to wychodzi z przypadku. Nieraz jest tak, że cały utwór komponujemy w ciągu godziny, bo to były emocje wszystkie, które wylaliśmy i utwór jest gotowy. A nieraz trzeba siedzieć, rzeźbić, bo mamy dwa fajne motywy, ale trzeba je połączyć ze sobą.
0: Okej, a przyjmijmy teraz taką historię zupełnie z science fiction. Szukacie drugiego gitarzysty i okazuje się, że ja będę grał z wami na gitarze. Czy ja muszę mieć ten stopień wtajemniczenia i który stopień wtajemniczenia znajomości kwantowości, fizyki i tak dalej, żeby móc uderzyć w gitarę i wydobyć z siebie odpowiednie dźwięki, które będą współbrzmiały z waszymi.
2: Ale ty możesz nawet, nie musisz mieć żadnego stopnia wtajemniczenia, możesz sobie stać z boku i nawet się nie odzywać, możemy nie znać swoich imion i nawet swoich twarzy i twoje dźwięki.
0: Może jestem innym bytem, słuchaj.
2: Możesz być innym bytem, dokładnie, jakimś odległym i możesz stać obok, odpalić gitarę i porwać tymi dźwiękami, możesz się wkomponować. Nawet nie musimy ci robić miejsca.
0: Okej, no ale jak usłyszelibyście i zakładam, idąc dalej w hipotezę, że wydobywają się dźwięki takie jakieś, które powodują, że macie kwaśne miny, to wtedy jednak okazuje się, że coś z tym kosmosem u mnie jest nie do końca pewnie.
1: A to może ja się wypowiem. No ja też wchodząc do Beyondów gdzieś miałam swoje dźwięki i swoje gdzieś tam wyobrażenia, jak wokal będzie wyglądał, ale w momencie, kiedy przyszłam na pierwszą próbę i zaczęłam śpiewać, to, co ćwiczyłam w domu, a to, co zaśpiewałam na próbie, kiedy już jakby energia zespołu we mnie weszła, to w ogóle kompletnie, to jest chyba piękne zespołu tego naszego konceptu, że może wejść nawet osoba, która uważa, że Britney Spears to jest no, największa gwiazda na świecie i tak śpiewa, i tak gra, wchodzi na próbę Beyond the Event Horizon.
0: Wyczuwam tą chemię, między nami powstaje coś na zasadzie
1: przepływu energii. I Britney Spears po prostu odchodzi w zapomnienie. Przepraszam, Britney Spears, bo oczywiście szanuję, ale no to, tak dla przykładu, że możesz mieć swoje widzimisię i swoje, swoje przekonania muzyczne, wchodzisz do próbę, do zespołu. I nie, że one znikają, tylko one jakby formują się w ten koncept Beyondów, tej przestrzeni, tej czystości, tego zaskoczenia takiego, że wychodzi coś, co tak naprawdę nie planowaliśmy, że miało wyjść.
0: Słuchaj, niewykluczone, że dzisiaj będę śnił i kto wie, czy nie będzie taki, jednym ze snów nie będzie ten właśnie, że gram z wami na gitarze i unoszę się i łapiemy taką energię, która powoduje, że są dźwięki nie z tej ziemi.
1: Wszystko jest możliwe z Beyondami.
0: Proszę cię teraz, Asiu, zapowiedz kolejny utwór.
1: Kolejny utwór.
0: Płyty.
1: Co gramy?
0: O tajemniczej nazwie. L-O-O-K.
1: Gramy. No, potocznie lód.
0: Lód, czyli tu i teraz w programie Made in Polska z płyty Kontakt Beyond the Event Horizon.

0: No muzyka wyjątkowo polecałbym Państwu, szczególnie o tej porze i jeszcze przy zgaszonym świetle. W oczekiwaniu na odpowiedź z innego bytu, innej przestrzeni, z innej planety. Nie wiem, Państwo zidentyfikowali ten głos pod koniec, taki charakterystyczny. Lud, nagranie z płyty Kontakt. W programie Made in Polska Asia Malicka i Paweł Michałowski. Beyond the Event Horizon. Ta płyta to... Ja oceniam te płyty jako głos i echo, odbicie głosu z innej pozaziemskiej cywilizacji, czy może z innego bytu. Ten głos wraca, jest poniekąd zidentyfikowany, ale nie do końca. Już poruszałem ten temat kontynuacji opowieści, ale czy Pawle... Asiu, czy już jest pomysł na właśnie, choć płyta jest świeżynką, że tak powiem, czy jest pomysł na kontynuację tej opowieści?
1: Pomysłów mamy mnóstwo.
0: I naprawdę, jeśli mogę bliżej mikrofonu.
1: Mamy mnóstwo pomysłów, tak naprawdę, i moglibyśmy wydać już jeszcze z dwie płyty następne.
0: O!
1: Tylko to jest kwestia też poukładania tego, żeby się nie powtarzać trochę. Nie? Mm-hmm. Wiemy, jak jest, że można się powtórzyć znowu. Plany owszem są. Na razie chcemy się ograć też z tym materiałem tutaj, pokoncertować trochę i oczywiście zapraszamy na koncerty.
0: A czyli już mi...

0: dopiero, nie?
1: Tak,
2: czyli
1: tak,
2: latem festiwale nie za bardzo jakby nie wybieracie się na festiwale, czy festiwale nie za bardzo jakby tematycznie nie...
0: Tak naprawdę przespaliśmy trochę okres, bo komponowaliśmy tutaj tą płytę, nagrywaliśmy i tak dalej, przespaliśmy okres, gdzie byśmy mogli się zgłosić na ten festiwal. Stąd się to wzięło.
2: No tak, czyli rozumiem, że działacie sami, bez menedżera i trochę zabrakło tu, tak? Osoby?
1: No nie, no mamy pomoc z zewnątrz, mamy troszeczkę pomoc, w promocji przede wszystkim, w rozsyłaniu płyt, w zdobywaniu gdzieś tam recenzji i no takim nagłośnieniu tego, co robimy. Menadżera, nie, no nie, no menadżera nie mamy.
0: Takiego typowo koncertowego nie mamy.
1: Nie, to nie takie, mamy. To co,
0: można
1: tak
0: się do nas
1: sami,
0: zgłosić, sami to robimy.
1: Albo ktoś się zgłasza tak gdzieś tam, to tak trochę na żywioł, to cieszyliśmy się po prostu, że ta płyta poszła, że udało się mnie wkleić w tym wszystkim i ale to i tak bardzo dobrze idzie, bo recenzje spływają, kolejne radio gdzieś tam nas puszcza, kolejne wywiady się były i będą, więc trochę się to kręci. Nam najbardziej zależy na tym, żeby ludzie tą płytę, czy fizycznie, czy online, zdobyli, posłuchali i to nawet do naszego Messengera pisali, co o tym myślą. To jest dla nas najważniejsze.
2: Płytę wydała Oscar Records. Płytę tak wydał. I jest do kupienia w sieci jakiejś? Czy macie wiedzę?
0: Jeżeli... Czy to jest tak? Na pewno na koncertach można kupić od nas mercza.
2: No właśnie.
0: Jest
1: dlatego zapraszamy.
0: To nawet... Szczerze, ja się nie orientowałem, bo to wszystko...
1: Płytę jak zarówno i online, i fizycznie można kupić na stronie Bandcamp. Aha. Na stronie naszego zespołu na Bandcampie tak zwanym. Tam jest i tak, i można online'owo mieć do odsłuchiwania w telefonie, ale można też zamówić. Z tego, co wiemy, płyty już pierwsze poleciały do Stanów Zjednoczonych, do Portugalii. Także gdzieś tam nas słuchać na świecie, to co nas bardzo cieszy, ale chcemy, żeby nas we wszechświecie usłyszano. Zapraszamy do kupowania.
2: Właśnie, w poszukiwaniu identyfikacji tego echa, które wróciło po wysłaniu muzyki i głosu zespołu Beyond the Event Horizon w oczekiwaniu. Program Made in Polska zbliża się do północy. Miło się rozmawia o takiej muzyce i w anturażu takich dźwięków. Pewnie do rana moglibyśmy rozmawiać przy zgaszonym świetle. Asia Malicka i Paweł Michałowski byli gośćmi dzisiejszego programu. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy.
2: Dzięki wielkie. I co? Do zobaczenia gdzieś na trasie i do usłyszenia. Zapraszam już przy okazji kolejnej płyty tu do programu Made in Polska, do Radia Centrum. A na zakończenie spróbujemy jednak wsłuchać się w echo tego głosu, który wysłany został w świat. Echo of Lot Beyond Even Horizon z płyty Kontakt na dobranoc. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Adam Martuzalski w przyszłym tygodniu.